0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Kiedy

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. W

0: To jest Radio Leliwa.
1: To już szósta wiadomości Dominika Miś.
0: To, co w regionie najważniejsze.
2: Wczoraj około godziny 15 w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim na terenie Nadleśnictwa Józefów wybuchł pożar lasu, który w bardzo krótkim czasie objął ponad 150 hektarów. Podczas akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader z Mielca, a pilot maszyny poniósł śmierć. Jak poinformowała reprezentująca Lasy Państwowe Regina Klimaszewska, w działania zaangażowanych jest około 300 strażaków oraz 70 pojazdów. Danym sytuację skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który przekazał, że pożar przestał się rozprzestrzeniać. Strażacy są wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. O wsparciu poinformował również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wpisie zaznaczał, że rozpoczął się rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, mający określić zasady współpracy ze Strażą Pożarną. Dodał także, że nad ranem do akcji dołączy co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o utworzeniu 6 nowych zespołów edukacyjnych, 3 zespołów przedszkolnych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Decyzja ma związek z niżem demograficznym, który sprawia, że do miejskich placówek uczęszcza coraz mniej dzieci. W skład zespołów przedszkolnych wejdzie łącznie 11 placówek. Z kolei zespoły szkolno-przedszkolne obejmą 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. Część radnych wstrzymała się od głosu. Wśród nich był radny Adam Rępisz, który, jak podkreślał, dostrzega potrzebę reformy, jednak nie ze wszystkimi jej założeniami się zgadza.
3: Spadek minimum etatów specjalistów. Kolejna rzecz jest to brak wyliczenia oszczędności i kosztów, brak analizy porównawczej z innymi miastami.
2: Podobnym to nie wypowiadał się radny Robert Niedbałowski.
4: Nie widzę w tej chwili wystarczających dowodów na to, że proponowana reorganizacja przyniesie rzeczywiste oszczędności dla miasta. Natomiast zmiany organizacyjne w praktyce mogą wywołać chaos oraz wygenerować dodatkowe koszty.
2: Z kolei o zasadności proponowanych zmian przekonywała radna Beata Pięta.
5: Uważam, że jest to krok potrzebny i odpowiedzialny zarówno w kontekście wyzwań demograficznych, jak i stabilności finansowej miasta.
2: Dyskusję podsumował prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
6: Bardzo zależy nam na tym, żeby nie dotknęło to przede wszystkim dzieci, żeby jak najmniej dotknęło nauczycieli, a aby efekt był również bardzo mocno widoczny.
2: Nowe zespoły mają rozpocząć działalność 1 września tego roku.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: W Polsce rośnie bezrobocie. Tylko w marcu przybyło niemal 120 tysięcy bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W Mielcu, jak zaznacza Grzegorz Durak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, stopa bezrobocia jest najniższa w regionie, ale to nie powód do radości.
7: Jeśli chodzi o nasz region, w dalszym ciągu jesteśmy jednym z powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Mamy ponad 3,5 tysiąca bezrobotnych, co daje 6,2% stopy bezrobocia. Nie można powiedzieć, że sytuacja jest zła, choć obserwując rynek od początku roku, zauważamy znacznie niższy poziom zgłaszanych ofert pracy. Związane jest to w pewnym sensie z niskim odpływem osób bezrobotnych, ale też w tej chwili dopiero uruchomiliśmy środki Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy.
2: Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się zawody deficytowe.
7: Wśród najbardziej poszukiwanych tak zwanych zawodów deficytowych to na pewno spawacze, ślusarze, tokarze, no zawody związane z obróbką mechaniczną metali, tym też operatorzy CNC. Ponadto ja myślę, że ciężko się tak dokładnie odnieść co do innych branż niejako, w kwestii handlu czy usług. Patrząc na statystyki urzędu, to myślę, że w kwestii z obsadzeniem wolnego miejsca pracy w handlu czy w usługach nie powinno być większego problemu.
2: Aby wyjść naprzeciw osobom poszukującym zatrudnienia, placówka zorganizowała kolejną edycję targów pracy, które zgromadziły ponad 40 pracodawców zarówno z powiatu mieleckiego, jak i spoza regionu.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Wrzucamy wsteczny w kolejce po książkę. To projekt, w ramach którego Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zafunduje podróż w czasie. Już w najbliższy piątek hol na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej i teren przed budynkiem zamienią się w manufakturę pełną wspomnień lat 1945-1989. podróż do przeszłości będzie się można wybrać całkowicie bezpłatnie, odwiedzając miejską bibliotekę od godziny 15. Na popołudnie bibliotekarze zaplanowali szereg atrakcji, które dla jednych będą okazją do wspomnień, dla innych odkrywaniem nieznanego, mówi Daria Kamińska-Drabik z biblioteki.
8: Odbędą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
2: Na taką przejażdżkę maluchem będzie się można wybrać między godziną 16 a 18. Będzie też pamiątkowa sesja zdjęciowa polaroidem. Każdy uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z efektem natychmiastowego wywołania. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026.
0: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
1: Kolejny bardzo ciepły majowy dzień przed nami, ale dziś po południu pojawiać się będą zjawiska pogodowe nie do końca przez nas lubiane. Przede wszystkim chodzi o możliwość wystąpienia burz. W trakcie tych burz silny, porywisty wiatr cały czas docierać do nas będzie z południa. Jeżeli chodzi o temperaturę, maksymalnie ta dotrze do około 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Środowy poranek, szósty dzień maja, 6 minut po godzinie szóstej, same szósteczki. Mam nadzieję, że ten środowy poranek minie nam wszystkim w bardzo przyjemnej atmosferze. Zadbamy o to od strony muzycznej. Z pewnością Joanna Kwiatkowska. Kłaniam się, dzień dobry.

0: prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
1: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci. Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
2: Reklama.
3: To już prawie 14 minut po godzinie 6, środowy poranek. Kalendarz nam podpowiada bardzo istotne święto. Mam nadzieję, że przez Was celebrowane przez cały rok Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mamy na to bezpieczeństwo wszyscy wpływ realny. Pozdrawiamy tych, którzy już w trasie. Zagramy dla Was coś bardzo przyjemnego za kilka chwil w Leliwie.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: 28 minut po 6:00 niebawem. Informacje w skrócie.
1: Reklama. Santech Polska, prężnie działająca firma z branży fotowoltaiki. Projektuje, montuje i serwisuje instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach. Oferujemy bezpłatny audyt wizualny, pomiar i projekt instalacji. Telefon 579 499 789. www.santechpolska.pl.
2: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości w skrócie, Dominika Miś.
4: Tragiczne informacje z Roztocza. We wtorek po południu w rejonie wsi Kozaki wybuchł rozległy pożar lasu. Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu gaśniczego. Rozbił się samolot typu PZL M18 Dromader, który brał udział w gaszeniu pożaru. Pilot zginął na miejscu. W działanie zaangażowano około 300 strażaków. Wsparcie zapewniają także żołnierze. W Sandomierzu rusza rozbudowa Muzeum Zamkowego. Dawna piekarnia przy ulicy 15 sierpnia zostanie zaadaptowana na nowe przestrzenie wystawiennicze i magazynowe. Inwestycja warta blisko 80 milionów złotych ma zakończyć się w 2029 roku. W Stalowej Woli powstał poradnik logopedyczny dla rodziców przedszkolaków. Publikacja przygotowana przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej trafi wkrótce do szkół i placówek w regionie. Zapraszam na wiadomości o 7:00.
3: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
0: Bardzo ciepła środa przed nami, do 27 stopni na termometrach. Małe kłopoty pogodowe zaczynają się, jeżeli chodzi o scenariusz środowego popołudnia. Zwiększy się siła wiatru, odczuwalne z południa, będzie do nas docierał. Pojawiać się będą także w naszym regionie burze, możliwe opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.

0: Kwadrans pozostał już do godziny 7:00. Za kilka chwil poranny przegląd prasy.
1: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
2: Reklama.

0: kwadrans. Pozostał już do godziny 7:00, środowy poranek. Szósty dzień maja. Maturzyści na pewno, albo tak zakładam, optymistycznie powtarzają sobie słówka czasy i zastanawiają się, czy present perfect naprawdę jest komuś potrzebny do życia. Ale jest jeszcze czas na powtórkę do 9:00, bo o 9:00 startują z językiem obcym, tak?
1: Tak.
0: Niekoniecznie musi być to język angielski.
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Jak matma? Sprawdzałaś się tam? Próbowałaś? No także tego. Pogoda piękna.
1: Tak.
0: Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o emocje, to wydaje mi się, że sięgają z zenitu. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą matmę. To jest taki balonik, który się pompuje do egzaminu z matmy. Potem to powietrze, że tak powiem, spada, opada, no i już ten...
1: Nie tylko w powietrzu ta gorąca atmosfera, prawda?
0: Tak, oni tam siedzą na tych salach gimnastycznych, mam nadzieję, że wietrzonych i chłodnych, a za oknem takie piękne słońce. Ale jak już to wszystko napiszecie...
1: Ale to wszystko dla nich.
0: Drodzy kochani maturzyści, to już później będzie tylko czas na relaks i korzystanie z tej pięknej aury. O ile ona się utrzyma. Wyniki mam nadzieję, że będą pozytywne, czyli tak, język polski za nimi, matma za nimi, wybrany język obcy, czyli jeden z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów, do którego musi przystąpić każdy maturzysta. Ile trzeba mieć, żeby zaliczyć?
1: 30%
0: możliwych do uzyskania. Wynik ten jest kluczowy dla otrzymania świadectwa dojrzałości. No to do dzieła, moi drodzy, już tak naprawdę z górki. A jeżeli chodzi o kolejny harmonogram tego, co w maturze będzie się działo, no to od jutra, tak? Od 7 do 30 maja egzaminy ustne z języka polskiego, języków obcych, mniejszości narodowych. Harmonogramy są ustalone w szkołach. Matura w terminie dodatkowym dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, no to na wypadek jakichś przyczyn zdrowotnych, losowych, przez które nie mogli uczestniczyć w terminie majowym, to jest od 1 do 16 czerwca. A poprawka? Mówić to? Czy
1: nie, w ogóle nie bierzemy pod uwagę.
0: Nie. Tu postawmy krok.
1: Czekamy na wyniki, te będą 8 lipca. Troszkę trzeba będzie poczekać, więc na pewno maturzyści nauczą się czegoś, cierpliwości. Tak.
0: Ja myślę, że oni cierpliwości to się już, wiesz, zdążyli nauczyć. No to dobrze, to jeżeli chodzi o język angielski, między innymi język obcy, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby to wszystko poszło perfekcyjnie.
1: Tak, generalnie teraz czas pisania także tej części, te egzaminy pisemne, które potrwają do 21 maja. Ustne, tak jak wspomniałaś, aż do końca maja. No a potem no to trzeba będzie poczekać.
0: Ostatnia prosta dla was, jeszcze chwila skupienia, a później będzie po wszystkim. No to dobrze, to jeżeli chodzi o maturzystów, to za nich bardzo mocno trzymamy kciuki, a teraz za kogo będziemy trzymać kciuki, jeżeli chodzi o prasę?
1: A teraz trzymamy mocno kciuki za rolników. W naszym regionie grozi susza, to pierwsza strona dzisiejszych nowin. Podkarpacie i nie tylko z nadzieją wypatruje deszczu.
0: Jak nie przymrozki, to teraz
1: tak. Już. No dokładnie, jeszcze tydzień temu mówiłyśmy o tych minusowych temperaturach, teraz zbyt gorąco, zbyt sucho. Ciężkie chwile także w ostatnim czasie przeżywają podkarpaccy rolnicy. Dopiero co zmagali się z wiosennymi przymrozkami, a już ze względu na brak deszczu grozi im susza. W regionie nie padało od kilku tygodni, co powoduje niską wilgotność w glebie, a to się przekłada na gorszą jakość upraw. W Polsce skala problemu z brakiem deszczu jest wysoka, zwłaszcza w województwach północno-zachodnich. Niestety problem z niedoborem wody zaczyna dotykać także Podkarpacie. Rolnicy z nadzieją patrzą w niebo i liczą, że zapowiadane na czwartek opady poprawią nieco sytuację. Zboża i jary już bardzo potrzebują deszczu. To samo się tyczy kukurydzy, soi, którą teraz się sadzi, aby uniknąć przymrozków. Tym roślinom do wykiełkowania niezbędna jest woda, więc deszcz bardzo by się przydał. Obecnie jest bardzo sucho w glebie. Niby zapowiadają opady na Podkarpaciu, tylko może być tak, że w jednej części województwa popada, a w innej deszczu nie będzie. Właśnie. Wiosenna susza spowoduje poważne problemy w uprawach. Trzeba z nadzieją patrzeć w niebo, mówi jeden z rolników z Podkarpacia. O tym dzisiejsza prasa, pierwsza i siódma strona nowin.
0: Pod Sandomierzem quad, którym jechała trójka nastolatków, uderzył w drzewo, a potem w betonowy słup. Policjanci nie mają wątpliwości. To mogło skończyć się tragicznie. Ku przestrodze upublicznili film nagrany telefonem przez jedną z uczestniczek wypadku. Do kraksy doszło w poniedziałek, 4 maja. Szutrową drogą gminną między sadami owocowymi jechał czterokołowiec. Prowadził 14-latek. Były z nim dwie pasażerki, 13- i 14-latka. Jedna z nich filmowała przejażdżkę telefonem. Policjanci opowiadają, że nikt z tej trójki nie miał kasku. Ku przestrodze warto ten filmik zobaczyć, ja bym powiedziała o krok dalej, pokazać tym, którzy, no, że tak powiem, wyobraźni w tym momencie, że tak powiem, trochę zabrakło i zdrowego rozsądku. Ku przestrodze w Echu Dnia Świętokrzyskim, zakładka Sandomierz, na naszej stronie leliwa.pl, także o tym zdarzeniu poczytacie.
1: Zabytkowy dworzec PKP w Nisku czeka przebudowa. Będzie dużo zmian. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Udostępnienie budynku pasażerom planowane jest pod koniec 2027 roku. Przypomnijmy, dworzec pochodzi z 1899 roku. Zakres inwestycji jest dość szeroki. Stacja kolejowa w Nisku. O niej jeszcze w dzisiejszej prasie w nowinach.
0: Mury szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej czekają wielkie zmiany. Po blisko 20 latach prowadzenia placówki przez gminę Kolbuszowa zadanie to przejmuje powiat kolbuszowski. Choć formalnie doszło do likwidacji dotychczasowych szkół dla uczniów i rodziców, najważniejsza jest jedna informacja. Placówka nie zostaje zamknięta, a edukacja będzie kontynuowana w tym samym budynku. Szczegóły strona 6 Korso Kolbuszowskie.
1: Jeszcze o uroczystych gminnych obchodach Dnia Strażaka w Trzaśnie z przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego i odznaczeniami dla druhów w dzisiejszej lokalnej prasie. To z kolei Echo Dnia Podkarpackie. W Trzaśni w powiecie tarnobrzeskim odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka, które zgromadziły druhów z terenu gminy Gorzyce oraz zaproszonych gości i mieszkańców. Święto zostało połączone z wręczeniem odznaczeń oraz uroczystym przekazaniem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Trzaśń.
0: Do mieszkańców gminy Dzikowiec trafiają ulotki zachęcające do skorzystania z rzekomo darmowych audytów nieruchomości. Urząd Gminy w Dzikowcu wydał w tej sprawie ważny komunikat i apeluje o ostrożność. Samorząd wyraźnie podkreśla, że nie jest organizatorem ani współorganizatorem tego przedsięwzięcia. O tym apelu na stronie 7 Korso Kolbuszowskie. Na co trzeba uważać, jak działa potencjalne oszustwo, jak się chronić.
1: Jak się chronić przed alergią? Teraz kichamy, psikamy, smarkamy. W maju najbardziej uciążliwe dla alergików są pyłki dębu i traw. Dwa rodzaje roślin w maju, które pylą najsilniej. No i czym jest w ogóle alergia na pyłki roślin, zwana również pyłkowicą lub katarem siennym? Nadmierna reakcja układu odpornościowego na pyłki roślin wiatropylnych, takich jak drzewa, trawy i chwasty. I co się okazuje o tych najczęstszych objawach alergii na pyłki roślin? Także dzisiejsza prasa lokalna i o tym, że coraz częściej stajemy się alergikami. Jakie są objawy i dlaczego tak się dzieje? Strony zdrowia i nowiny.
0: Dziś w kalendarzu świąt nietypowych, święto, myślę, które powinno być celebrowane cały rok, praktykowane bardziej cały rok, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prawda jest taka, moi drodzy Państwo, że czasem wystarczy chwila, sekunda, dosłownie nieuwagi, spojrzenie w telefon, za szybka jazda, brak kierunkowskazu, no i wystarczy, żeby tego spokoju w drodze do domu czy do pracy zabrakło. Pośpiech bardzo rzadko daje realną oszczędność czasu, za to często kosztuje sporo nerwów, a jeżeli na trasie jest fotoradar albo służby, to mało, że nerwy, ale jeszcze złotóweczki polecą i punkty wpadną. Co do pieszych, warto mieć zasadę ograniczonego zaufania. Coraz więcej osób porusza się rowerami, hulajnogami. To dobrze, ale pamiętajmy, że droga to wspólna przestrzeń, trochę cierpliwości naprawdę zmienia wszystko. Szczególny apel do rodziców, żeby zwrócili uwagę na swoich nastolatków w domu, swoje dzieciaki, które rowerami wjeżdżają z impetem albo hulajnogą wjeżdżają z impetem na przejście dla pieszych. Kierowca ma bardzo małe szanse na to, żeby zareagować. A najważniejsze, żeby dojechać, tak? Więc jedźmy spokojnie, patrzmy na siebie nawzajem i pamiętajmy, że bezpieczeństwo ponad wszystko.
1: No i coś pozytywnego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
0: Dzisiaj? Mhm. O, moja droga. To jest pomysł na tą środę. Pięknie. Bez diety.
1: Tak.
0: Czyli można wszystko.
1: Tak. Przeczytałam świętuj ten dzień kochając swoje ciało.
0: Kocham swoje ciało i kocham dzień bez diet. Już mam na niego plan, ale myślę, że o tym w kolejnym przeglądzie prasy sobie troszkę dłużej pogadamy. Może o tych dietach właśnie, co jest na topie. Czy dalej keto, czy już jakieś inne opcje wchodzą. Cztery minutki pozostało do godziny 7:00. Niezależnie od tego, czy z dietą, czy bez diety, Państwo zaczynacie ten poranek. Mam nadzieję, że z nami. Do informacji z naszego regionu. Wrócimy punktualnie o 7:00. A teraz, proszę bardzo, coś pięknego. To a propos tej diety. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Stankiewicz. Posłuchajcie sobie pięknie.

0: Minuta pozostała już do godziny 7:00. Zbliżają się wiadomości.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: To już 7:00 wiadomości Dominika Miś.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Dramatyczna chwila na Roztoczu. Jeden z największych pożarów lasów w ostatnich latach i tragiczny wypadek podczas akcji ratunkowej. Wczoraj około godziny 15 w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgrajskim ogień błyskawicznie objął ponad 150 hektarów lasu. Sytuacja była na tyle poważna, że do walki z żywiołem skierowano setki strażaków oraz wsparcie z powietrza. Niestety w trakcie akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął na miejscu. Jak poinformowała reprezentująca Lasy Państwowe Regina Klimaszewska, w działanie zaangażowanych jest około 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień był wspierany w gaszeniu przez śmigłowce i samoloty Lasów Państwowych. Do akcji włączyli się także żołnierze. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował koło północy, że trwa rozpoznanie terenu, a nad ranem do strażaków dołączą terytorialsi. Z kolei minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński przekazał, że pożar udało się zatrzymać i nie rozprzestrzenia się dalej. Służby wciąż pracują na miejscu, a sytuacja, choć opanowana, pozostaje bardzo poważna.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: W Sandomierzu wmurowaniem aktu erekcyjnego zainaugurowano adaptację budynku pod dawnej piekarni przy ulicy 15 sierpnia. Powstanie tam nowa przestrzeń dla Muzeum Zamkowego. Wartość inwestycji to blisko 80 milionów złotych, z czego ponad połowa to fundusze unijne. Wykonawcą robót jest PBI Infrastruktura z Kraśnika. Umowę z firmą podpisano podczas spotkania na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Dyrektor muzeum dr habilitowany Mikołaj Getka-Kenik podkreśla, że jednym z głównych celów inwestycji jest odciążenie zamku. Obecnie mieszczą się tam biura, magazyny i przestrzenie wystawiennicze. Instytucja posiadająca ponad 80 tysięcy eksponatów zaczyna odczuwać brak miejsca. Do budynku przy ulicy 15 sierpnia przeniosą się m.in. magazyny, które staną się częściowo dostępne dla zwiedzających i posłużą do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Muzeum chce również rozszerzyć swoją ofertę kulturalną i dotrzeć do większej liczby mieszkańców.
5: Ta lokalizacja wynikała też z naszej chęci otwarcia się nie tyle na turystów ogólnopolskich, bo tutaj już, że tak powiem, zamek temu służy, ale właśnie na mieszkańców Sandomierza, ponieważ jest to ten dość ludny obszar w Sandomierzu, gdzie są różne osiedla mieszkaniowe, ale też szkoły. I jest to znakomite miejsce, żebyśmy jako muzeum dokonali takiego nowego otwarcia właśnie.
4: Anita Spańska z PBI Infrastruktura zaznacza, że kompleks po dawnej piekarni przejdzie dużą metamorfozę, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Obiekty zostaną dostosowane też do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6: Wszystkie budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane, nabiorą nowego wyglądu, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. Budynek główny zostanie przebudowany w zakresie wymiany stolarki okiennej drzwiowej oraz w zakresie przebudowy ganku, który jest na wejściu, więc otrzyma zupełnie nowy elegancki i nowoczesny wygląd.
4: Inwestycja realizowana będzie w ramach projektów Zamek Otwarty. Oprócz funduszy unijnych sfinansują ją także Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury. Ich wkład to łącznie 29 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Udostępnienie obiektów zwiedzającym na początku 2030.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Niebawem ukaże się praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców. To publikacja, która powstała pod skrzydłami poradni psychologiczno-pedagogicznej w Starowej Woli. Poradnik Wiedza Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Starowa Wola na temat profilaktyki logopedycznej ma być ogólnodostępny. Autorkami publikacji są dyrektor poradni Marzena Łata oraz logopeda Alicja Gorzula. Marzena Łata przyznała, że opracowanie publikacji poprzedziły badania i ankiety przeprowadzone wśród rodziców.
7: Rok temu podjęłyśmy badania wśród rodziców dzieci ze stalowowolskich przedszkoli na temat ich wiedzy dotyczącej profilaktyki logopedycznej. Co to znaczy prawidłowy rozwój mowy, co to znaczy prawidłowa artykulacja i etc. No i na tej podstawie powstał ten poradnik. Poradnik jest tak naprawdę pokazaniem, jaka jest wiedza rodziców na temat profilaktyki logopedycznej w naszym mieście.
4: Publikacja jest jedyną taką w regionie. Dobrze oceniły ją wyższe uczelnie, o czym świadczą recenzje.
7: Mamy recenzje także wyższych uczelni, z uczelni rzeszowskiej. Także patronatem objęła uczelnia PANS, Państwa Akademia Nauk Stosowanych. Mamy też wstęp w formie takiej publikacji, więc po angielsku. Ta praca jest taką jedyną pracą tutaj w naszym regionie, poświęcona profilaktyce logopedycznej i wykonana rzetelnie właśnie od podstaw poprzez badania na rodzicach dzieci przedszkolnych.
4: Poradnik po wydaniu będzie udostępniony placówkom i szkołom z terenu Stalowej Woli i powiatu.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Mieszkańcy Mielca i okolic mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji charytatywnej zbiórki elektrośmieci, z której dochód wesprze podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot, mieszczącego się przy ulicy Targowej. Umieszczony pod bramą schroniska specjalny kontener na elektrośmieci z każdym dniem wypełniał się niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Następnie trafił do Ember Recycling. Teraz zostanie przeliczone to na kilogram, a z otrzymanych środków finansowych schronisko będzie mogło zakupić najpotrzebniejsze rzeczy dla swoich podopiecznych, mówi Tomasz Łuk, członek Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec.
2: To była kolejna akcja zbiórki elektrośmieci, która wypadła bardzo fajnie. Mieszkańcy bardzo fajnie zareagowali na nasz apel na zbiórkę. Nie wiemy jeszcze do końca, ile żeśmy tego zebrali po raz kolejny, natomiast niedługo się dowiemy, bo dopiero zostały zebrane elektrośmiecie. Mam nadzieję, że ta akcja nie będzie ostatnią akcją, którą żeśmy przeprowadzili.
4: Organizatorami zbiórki byli Fundacja Odzyskaj Środowisko Ember Recycling oraz Oaza dla Zwierząt Mielec. Patronowało Radio Leliwa.
3: Radio Leliwa. Numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: Pierwsza połowa środy spokojna, w drugiej silniejsze podmuchy wiatru. Na horyzoncie także przelotne opady deszczu i możliwość wystąpienia burz. Temperatura dotrze do około 26-27 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Środowy poranek, 6 minut po godzinie 7. Shakira. Bardzo pozytywnie rozpocznie muzycznie tę godzinę. Poczujemy się także jak w wakacyjnym klimacie. Będzie Big Day w dzień gorącego lata.

0: 13 minut po godzinie 7 i majówka. Piękna, słoneczna, gorąca za nami, ale nie tylko majówka to dobry czas, aby odwiedzać perełki naszego regionu. Mam tu na myśli Zamek Krzysztopor w Ujeździe, który w najbliższą niedzielę zaprasza na wydarzenie historyczne Ossolińscy Herbu Topór, organizowane w ramach cyklu Pierwsza Niedziela z Historią w Tle. O szczegółach na leliwa.pl. Zapraszamy, odsyłamy po szczegóły.
1: Reklama. Radio Taxi Stalowa Wola 196-21. Dowieziecie wszędzie. Oferujemy również dowóz zakupów i kwiatów. Dojazd do klienta gratis. Potrzebujesz taksówki? Dzwoń 15 196 21 lub 15 844 09 94. Z Radiem Taxi Stalowa Wola dojedziesz wszędzie.
2: Reklama.

0: Jon Bon Jovi w Leliwie 29 minut po siódmej. Już za kilka chwil informacje w skrócie.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
3: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
2: Reklama.
1: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości w skrócie, Dominika Miś.
5: Wciąż nie ma decyzji w sprawie ewentualnego połączenia szpitala specjalistycznego w Mielcu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Dyrektor mieleckiej placówki Paweł Pazdan podkreśla, że trwają rozmowy, a szpital szuka rozwiązań poprawy sytuacji finansowej. Uczniowie z gminy Gorzyce mogą składać wnioski o stypendium Młodzi Zdolni. Program wspiera uzdolnioną i aktywną młodzież, a kandydaci muszą wykazać się osiągnięciami i przygotować autoprezentację. Wręczenie stypendiów zaplanowano na 2 czerwca. W Stalowej Woli Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w piątek na wydarzenie Wrzucamy wsteczny w kolejce po książce. To bezpłatna podróż do czasów PRL-u z licznymi atrakcjami, m.in. przejażdżką maluchem. Zapraszam na wiadomości o 8:00.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Pogoda.
0: Pierwsza połowa środy spokojna, słoneczna, wzrost temperatury do około 26 stopni. Po południu pojawiać się będą w naszym regionie słabe, przelotne opady deszczu. Możliwe także, że zagrzmi. Jeżeli chodzi o wiatr, po południu zdecydowanie bardziej odczuwalny, ale cały czas z południa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: wszystkim.
1: Doda i pamiętnik w Leliwie 16 minut przed 8, już po przerwie przegląd prasy.
2: Reklama. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzam! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
13: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
12: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
2: Reklama.
1: Czternaście minut pozostało do godziny ósmej, środowy poranek, 6 dzień maja. Maturzyści już, podejrzewam, w drodze do szkół, wyposażeni w to, co najcenniejsze i najważniejsze, czyli w wiedzę. Dziś język obcy o godzinie 9 startują. Bardzo mocno Wam kibicujemy, wspieramy. Wspominamy swoje emocje związane z językiem maturalnym i powiem Ci, że jak co rok przychodzi ta matura, może też to jest specyfika miejsca, w którym pracujemy, bo rzeczywiście jesteśmy z tymi informacjami na bieżąco, dlatego co roku powiem Ci tak, te motyle w brzuchu się pojawiają. Takie nerwowo tam fruwające.
14: Takie motyle.
1: Takie motyle, tak. Więc jeżeli chodzi o język obcy, to bez wątpienia największą popularnością...
14: No oczywiście, angielski.
1: Język angielski. Po południu będą arkusze, propozycje rozwiązań, ale na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem. Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. No to od matury przechodzimy teraz do
14: tych planów żywieniowych.
1: Euro. Międzynarodowy dzisiaj, moi drodzy.
14: Tak.
1: Dzień bez diety.
14: Ale to nie chodzi o to, żeby, wiesz, dać sobie upust i jeść ile wlezie, na przykład ponczusiów, nie wiem, lodów czekoladek, hamburgerów. Jadłaś?
1: Jadłam wczoraj takiego dobrego pączka.
14: No to wiadaj. Dobra.
1: Z malinowym nadzieniem.
14: O, to jest usprawiedliwienie, że te malinki się pojawiły.
1: No tak, wybrałam jednak zdrowy wsad. Zdrowy wsad.
14: Przede wszystkim o co chodzi, to nie po to, żeby właśnie obiadać się ile wlezie, ale po pierwsze zaakceptować własne ciało. Oczywiście też warto się zastanowić nad tym tematem diety, bo one stały się jakoś tak symbolem takich czasów, które zupełnie nie zawsze też służą naszemu zdrowiu. Tak?
1: Najpopularniejsza od lat? Śródziemnomorska, obstawiam.
14: Tak, generalnie najczęściej te diety najpopularniejsze i najzdrowsze to śródziemnomorska. Nadal numer jeden. To ta, gdzie pojawiają się rybki, orzechy, warzywa, oliwa z oliwek, ale pojawia się także, uwaga, coś takiego jak dieta DASH, która skupia się na obniżeniu ciśnienia krwi, bogata w błonnik, warzywa. Pojawia się...
1: Czyli mało soli tam jest.
14: Tak, pojawia się dieta planetarna.
1: Tak.
14: Chodzi o zrównoważone żywienie, które dba o zdrowie człowieka i planety, czyli
1: myślałam,
14: mniej mięsa,
1: że
14: więcej
1: patrzymy
14: roślin.
1: Na Marsa na przykład.
14: No tak, i możesz sobie powzdychać do Marsa, kobieto z Wenus. Postprzerywany nadal jest, że tak powiem, w modzie. Utrzymuje popularność jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu czasem posiłku.
1: I tutaj... Czyli popularne okienko żywieniowe.
14: Tak. Główne trendy odżywiania w tym roku, no to przede wszystkim stawianie na zdrowie jelit, na żywność funkcjonalną, ale także taką opartą na analizie DNA, taką spersonalizowaną, dietą bez etykiet na przykład, wysoka ilość białka się tu pojawia, zwiększenie błonnika, o naturalnych spalaczach też możemy powiedzieć, zdrowych tłuszczach. No i co jest ważne w tym żywieniu i w dietach?
1: Żeby po 22 nie przechodzić koło lodu.
14: No chyba, że powiesz jej do widzenia.
1: W razie czego udawaj, że się nic nie stało.
14: Chodzi o te aplikacje, które są oparte na sztucznej inteligencji. Te śledzenia postępów, automatyczne dostosowanie diety w czasie rzeczywistym, bowiem ponoć to odchudzanie to nie moda, tylko stała zmiana nawyków. Czyli takie treningi też w VR się pojawiają z wirtualną rzeczywistością, która wkracza do fitnessu. No nie wiem, ważne, żeby może wstać od tego biurka chociaż na chwilę, w naszym przypadku, i poruszać się, a nie siedzieć w miejscu. No to tak, można sobie pomyśleć, co to znaczy ta zdrowa dieta.
1: Właśnie patrzę, czy mam w telefonie jakąś aplikację
14: żywieniową. No właśnie, dlatego słyszałam coś tam w tle.
1: Nie.
14: Masz?
1: Nie mam. Siódma strona. Nie mam. Także u mnie ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety trwa dłużej, ale ważne, żeby zachować zdrowe zasady żywieniowe, niezależnie od tego, jaką dietę się wybiera.
14: Tak, dieta na wszystko może być na przykład.
1: Ponoć niektóre diety są jak były związek. Na początku ekscytacja, a po tygodniu płacz za pizzą. Ciekawe, czy jest dieta oparta na pizzy. Powiem ci, że tyle lat człowiek jest na świecie.
14: Pisuj.
1: I nigdy tego nie sprawdziłam. Sprawdzę, a ty sprawdzaj, co w prasie.
14: Dobrze, to ja w takim razie sprawdzam co w prasie i tutaj oczywiście zacznę od strony zdrowia nowiny. Katastrofalny błąd popełnia prawie 70% Polaków w wieku przedemerytalnym. Nowy raport dotyczący Polek i Polaków w wieku przedemerytalnym pokazuje wyraźnie starość. Wciąż traktujemy ją bardziej jako abstrakcję niż etap życia, do którego trzeba się przygotować. O rodzinie jako fundamencie opieki, jednocześnie największym ryzyku. Dlaczego nie chcemy się przygotowywać do starości. Na co powinien zwrócić uwagę dzisiejszy senior i jego rodzina? Starość to proces. Można na nią się przygotować. Temat ważny, dość istotny, ale dotyczący właśnie nas, wszystkich. Strona zdrowia, 10. strona i nowiny.
1: Dieta oparta na pizzy jest możliwa, jeżeli opiera się na bilansie kalorycznym.
14: Okej. Okay. Czyli jednak trzeba policzyć.
1: Takie spody pełnoziarniste na przykład, lub warzywne, sosy ze świeżych pomidorów, tłusty ser można zastąpić mozzarellą o obniżonej wartości tłuszczu.
14: Co by nie było, robię się głodna, śniadania jeszcze nie jadłam.
1: Pomyśl o takiej bezglutenowej, zdrowej pizzy.
14: Słyszałam o pizzy na przykład na spodzie z kalafiora.
1: Robiła taką moja bratowa. Bardzo dobra.
14: Tak?
1: Tak.
14: No dobrze, jak bratowa zrobi, to na pewno powiem, że dobra.
1: Ma dziewczyna talent do takich kulinarnych wybryków. No właśnie, to od kulinarnych wybryków przechodzimy do tego, co dzieje się w regionie. Zlikwidowane, ale wciąż pracuje. O jaką chodzi jednostkę? O jednostkę Straży Miejskiej w Kolbuszowej. Choć radni podjęli decyzję o jej likwidacji już ponad miesiąc temu, mundurowi wciąż pojawiają się na ulicach. Jeżdżą oznakowanym samochodem i wykonują swoje obowiązki. Ta sytuacja wzbudziła kontrowersje, konsternację i doprowadziła do wymiany zdań podczas sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, która odbyła się w minioną środę. O szczegółach na stronie 3 Korso Kolbuszowskiej.
14: W Baranowie Sandomierskim rozpoczyna się dziś polsko-ukraiński kongres historyczny. Około 100 badaczy z Polski i Ukrainy będzie dyskutować o trudnych aspektach wspólnej historii. Celem jest podsumowanie dotychczasowych badań nad relacjami polsko-ukraińskimi oraz wyznaczenie kierunków dalszych badań. Uczestnicy uczestnicy skupią się na identyfikacji różnic interpretacyjnych i luk badawczych. Zaplanowano w sumie 9 sesji poświęconych terminologii historiograficznej, historii Polski, Rusi w średniowieczu, relacjom Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, dziejom XIX-XX wieku, w tym II wojnie, oraz współczesnej historiografii i pamięci zbiorowej. Istotnym elementem będzie także dyskusja na najbardziej spornymi i wciąż budzącymi emocje kwestiami w debacie publicznej. O tym kongresie historycznym w Baranowie Sandomierskim dzisiejsza lokalna prasa nowina.
1: Prace na jednym z najważniejszych odcinków drogi krajowej numer 9 w Kolbuszowej już trwają. Kierowcy jadący w stronę Rzeszowa muszą przygotować się na utrudnienia, choć na razie sytuacja nie wygląda jeszcze dramatycznie. Na stronie 1 i 5 szczegóły Korso Kolbuszowskie.
14: Nieprędko pojedziemy tym odcinkiem S19, może za kilka lat. Takie zdanie pada w dzisiejszych nowinach. Wyniki kontroli podkarpackich posłów w Ministerstwie Infrastruktury będą znaczne opóźnienia w budowie ekspresowej drogi S19 na Podkarpaciu. O tym jeszcze w dzisiejszej prasie w nowinach.
1: Korso Kolbuszowskie o sukcesie Magdaleny Niemczyk, zawodniczka UKS Tiki Taka Kolbuszowa wraz z koleżankami z reprezentacji Polski wywalczyła w Botswanie awans na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwone w pięknym stylu zameldowały się w finale, zapewniając sobie start w Pekinie. Gratulujemy. Strona 20, szczegóły w Korso Kolbuszowskie.
14: Jedziemy nieco dalej. Szpital w Lesku na krawędzi to temat ważny. Nie tylko dla naszego regionu, ale i dla całej Polski. Te szpitale, o tych szpitalach mowa także w całej sieci. 3 oddziały już zostały zamknięte. Co dalej? Pracownicy Szpitala Powiatowego w Lesku drugi miesiąc otrzymują wynagrodzenie na poziomie 75%. Nie funkcjonują już 3 oddziały. Porodówka, ginekologia i dziecięcy. To nie koniec złych wiadomości. Zagrożenie, że od lipca lecznica całkowicie przestanie funkcjonować. Trwa zbiórka podpisów pod apelem o utrzymanie szpitala. Groźbą zlikwidowania szpitala szczególnie zaniepokojeni są pracownicy. O tym dzisiejsza prasa nowina.
1: W Korso Kolbuszowskim o hucznych setnych urodzinach. Takie jubileusze nie zdarzają się przecież codzienne. Codziennie setne urodziny pani Cecylii Bruzdy. Była msza, była kapela, ponad setka gości, liczne życzenia, atmosfera niczym na weselu. Jubilatka przez lata związana z oświatą i życiem społecznym regionu świętowała swój wyjątkowy czas w gronie najbliższych oraz przedstawicieli władz. My do życzeń zdrowia się przyłączamy, a o pani Cecylii na stronie 11 Korsa Kolbuszowskiego można przeczytać.
14: Co jeszcze mamy z dzisiejszej prasy, to także jeszcze wspomnienia tego wczorajszego dnia, czyli matura z matematyki w regionie. Tutaj uczniowie zadowoleni, uśmiechnięci, obszerne fotorelacje pojawiają się m.in. w podkarpackim Echu Dnia.
1: Przypominamy, dziś w kalendarzu świąt nietypowych bardzo ważne święta, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O wszyscy o nie powinniśmy dbać, nie tylko od święta, nie tylko dziś 6 maja. No i ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ja sobie zdałam sprawę, kiedy kończyła się każda moja dieta.
14: Kiedy?
1: Z wizytą u mamy. Z każdą wizytą u mamy kończy się moja silna wola. Ale jak to mówią, kalorii zjedzonych u mamy się nie liczy, bo to są kalorie rodzinne, one działają zupełnie inaczej, są bardzo cenne i należy się z nich cieszyć, więc jak mama mówi, że specjalnie dla ciebie zrobiłam tego schabowego, zjedz, nie jest duży, tak bardzo go nie rozbijałam, no to...
14: Ale może właśnie w tym dniu chodzi o to, żeby właśnie nie dawać się presji, że tak powiem.
1: I nie odmawiać dokładki
14: nie odmawiać u mamy. Żeby zachować pewną równowagę, zasadę, na przykład 80% zdrowe niech będzie, a 20% kiedy możemy przymknąć oko na to, co jemy u mamusi.
1: Ciasteczko, szarlotka, albo ten serniczek.
14: No to się zdecyduj, czy słodko, czy słono.
1: Ja i to lubię. No to mam nadzieję, że dzisiaj będzie słodko wszystkim, którzy wyjdą po egzaminie maturalnym, po języku obcym, idźcie na jakieś dobre ciacho ze swoją ekipą, ze swoimi koleżankami, kolegami, przyjaciółmi. Niech te emocje, że tak powiem, pójdą w coś bardzo pozytywnego. A jeżeli chodzi o wyniki, to o to jesteśmy pewne, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zgodnie z planem także już za 2 minuty wiadomości. Zostańcie z nami. Pięknej środy Państwu życzymy.
2: Reklama. To PSP, ja uwielbiam je. Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSP Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
0: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
8: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy. W niedzielę 10 maja. Start godzina 12. Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
15: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
16: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
2: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
1: Mija 8, wiadomości Dominika Miś.
3: To, co w regionie najważniejsze.
17: Uwaga kierowcy na utrudnienia na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Nietulisko-Mało w powiecie ostrowieckim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana w dwóch kierunkach przez samochód ciężarowy. Jedna osoba zabrana została do szpitala, to kierowca osobówki. Straż także oczekuje na ciężki sprzęt, który umożliwi udrożnienie drogi. Policja organizuje objazdy.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
17: Do 20 maja uczniowie szkół podstawowych i średnich pochodzące z gminy Gorzyce mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu Młodzi Zdolni. Jego celem działania jest promowanie młodzieży uzdolnionej, aktywnej i świadomej swojego rozwoju. W tym roku stypendia finansowane są przez firmę Hydro Aluminium Poland Operations, czyli dawną spółkę Alumetal, mówi wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.
18: Warto promować i jest to taki bardziej zastrzyk, no po części finansowy, ale też taki honorowy i docenienie tych ludzi i element mobilizacji do dalszej pracy i rozwijania swoich talentów i umiejętności.
17: Kandydat umiegający się o stypendium musi posiadać średnią ocenę z ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 3.0, mieć udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Warunkiem koniecznym jest przygotowanie autoprezentacji w formie wideo, w której przedstawiony zostanie swój rozwój osobisty, cele oraz motywacje na kolejny rok. Wyboru stypendystów dokona komisja powołana przez wójta. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy, na ich stronach internetowych, a także na stronie Urzędu Gminy Gorzyce. Wręczenie stypendiów nastąpi 2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Gminy.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
17: Czy szpital specjalistyczny w Mielcu połączy się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie? Póki co trwają rozmowy w tym temacie, ale żadne konkretne jeszcze nie zapadły decyzje. Jak zaznaczył na ostatniej sesji powiatu mieleckiego dyrektor Mieleckiej Lecznicy Paweł Pazdan, szpital musi szukać innych rozwiązań, tak aby jego obecna sytuacja finansowa nie zakłóciła finansów placówki, a co za tym idzie także i leczenie pacjentów.
19: Dzisiaj potrzebne jest spojrzenie szerokie dotyczące funkcjonowania naszego szpitala w kontekście sytuacji, jaka jest, i propozycje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej co do rozwiązań systemowych, to one zmierzają do tego, że szpitale w jakiś sposób powinny zacząć ze sobą współpracować, współdziałać, konsolidować swoje działania. Powinna powstawać bardziej jednolita mapa szpitali wynikająca ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, ze zmieniających się potrzeb zdrowotnych, powodująca zmiany organizacyjne również.
17: Jak zaznacza dyrekcja szpitala w Mielcu, rozmowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie miały miejsce, a na więcej trzeba jeszcze poczekać.
19: My jesteśmy teraz obecnie w takim miejscu, w którym spotkaliśmy się z propozycją zawiązania ścisłej współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie, która jest absolutnie do rozważenia, z którą myślę, że trzeba pracować, bo to może pozwolić na efekt synergii w tej współpracy zarówno w zakresie jakości i rozwoju wręcz usług zdrowotnych, jak i stabilizacji finansowej naszego szpitala.
17: Jak informuje portal Rynek Zdrowia, dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie rozważa przyłączenie do struktury Szpitala Rzeszowskiego kilku szpitali powiatowych. W pierwszym kroku to rozwiązanie miałoby dotyczyć szpitali w Dębicy i w Mielcu, następnie w Lesku i Sanoku.
20: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
17: Wrzucamy wsteczny w kolejce po książkę. To projekt, w ramach którego Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zafunduje podróż w czasie. Już w najbliższy piątek hol na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej i teren przed budynkiem zamienią się w manufakturę pełną wspomnień z lat 1945-1989. Podróż do przeszłości będzie się można wybrać całkowicie bezpłatnie, odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną od godziny 15, mówi Daria Kamińska-Drabik z biblioteki.
21: Odbędą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
17: Na taką przejażdżkę maluchem będzie się można wybrać między godziną 16 a 18. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026.
20: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
20: Pogoda.
1: Środa bardzo ciepła, dziś do 26-27 stopni. Nieco bardziej odczuwalne podmuchy wiatru cały czas docierają do nas z południa i południowego zachodu. Po południu mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu i wiosenne burze.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Już dziś kwadrans po godzinie 11. Ewa Wójcik-Lis porozmawia z Eweliną Miśkiewicz, autorką, która właśnie przygotowuje się do premiery swojej najnowszej powieści W raju kwitną jabłonie. To 12. książka w dorobku tarnobrzeskiej pisarki, a o tej premierze już dziś kwadrans po 11.

0: Olivia Adams w Leliwie. 13,5 minuty po godzinie 8 Space Setki. Michael Jackson to już za kilka chwil. Po 8.30 audycja Słowo o Słowie.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
3: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
2: Reklama.

0: Taylor Swift w Leliwie 8.30 już na zegarze. Tradycyjnie po przerwie profesor Jerzy Bralczyk i audycja Słowo o Słowie.
1: Reklama. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
7: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał prosi o wyjaśnienie rodzaju i odmiany przez przypadki słowa satelita. Chodzi tu o urządzenie wprowadzające na orbitę okołoziemską, np. satelita badawczy, co wskazuje na rodzaj męski, ale spotkał się pan Rafał w internecie z podzielonymi zdaniami na ten temat. Mamy trochę takich wyrazów, podobnych do siebie w pierwszym przypadku, w mianowniku, które mają ciekawą historię rodzaju. Planeta kiedyś była tym planetą. Kometa była tym kometą. U Mickiewicza w Panu Tadeuszu był to kometa pierwszej wielkości i mocy. Przyleciał od południa, zmierzał ku północy. Rodzaj męski, konsekwentnie. Dziś już nikt nie powie ten kometa, ten planeta, to już zupełnie nie. Natomiast powiemy ta planeta, ta kometa, choć przecież nie wszystkie rzeczowniki kończące się na A muszą mieć rodzaj żeński. Mężczyzna, najbardziej męski rzeczownik przecież, jest rodzaju męskiego, podobnie starosta. No i satelita pozostał jednak męski, tak jak starosta. Nie zmienił rodzaju. Mówimy ten satelita. Może trochę dlatego, że satelita dość wcześnie uzyskał także inne znaczenie. I tu się zaczyna problem, bo to wcale nie wystarczy powiedzieć, czy to jest rodzaj męski. Czy męskoosobowy, czy męskonieosobowy. A może być i tak, i tak. O satelitach w znaczeniu astronomicznym będziemy mówili w rodzaju męskim nieosobowym, a więc te satelity, ale o satelitach ludzkich, bo i tak to bywało używane, już ci satelici i wtedy odmienia się już to trochę inaczej. Ci satelici, zwłaszcza w liczbie mnogiej, ale ten satelita w liczbie pojedynczej odmienia się tak jak kobieta, zresztą mężczyzna także się odmienia jak kobieta.
1: Słowo o słowie.
7: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Natalia Schroeder, Illustra. Czasami warto w nim spojrzeć. 18 minut pozostało przed do dziewiątej, ale dziś warto patrzeć w niebo, a na nim przecież tyle rozpogodzeń. Piękne słoneczko, o warunkach pogodowych powiemy tuż po wiadomościach, czyli po godzinie dziewiątej. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją.

pasją poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie, a wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Kylie Minogue, tuż przed godziną 9:00, zatem zbliżają się wiadomości.
1: Reklama. Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
2: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
3: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź Świat Rowerów i Skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat Rowerów i Skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
4: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu, w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
5: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
0: I jest 9:00. Wiadomości Dominika Miś.
6: To, co w regionie najważniejsze.
7: Cały czas trwa walka z potężnym pożarem lasów na Roztoczu. Ogień pojawił się we wtorkowe popołudnie w kompleksach leśnych w rejonie miejscowości Łukowa w powiecie biłgrajskim. Wysuszone igliste tereny sprawiły, że żywioł bardzo szybko się rozprzestrzeniał, obejmując kolejne hektary lasu. Przed rano służby informowały, że powierzchnia zniszczona przez ogień przekroczyła już 300 hektarów. Akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z powietrza. W działania zaangażowano liczne jednostki straży pożarnej. Niestety bilans tej tragedii jest również dramatyczny. Podczas działań gaśniczych z powietrza doszło do katastrofy lotniczej. Zginął pilot samolotu gaśniczego typu dromader, który wspierał akcję gaszenia pożaru. Służby nadal walczą z ogniem i starają się opanować żywioł, który wciąż stanowi poważne zagrożenie dla okolicznych terenów.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał 17-letni mieszkaniec powiatu dębickiego. Młody mężczyzna miał przy sobie marihuanę i mefedron. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, mówi podkomisarz Jacek Bator.
8: Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia w miejscowości na wsi Brzosteckiej. Funkcjonariusze z komisariatu policji w Brzostku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas prowadzonych czynności uzyskali informację, że 17-letni mieszkaniec gminy Brzostek w miejscu zamieszkania może posiadać substancje zabronione. Kryminalni szybko potwierdzili informację. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli blisko 900 gramów marihuany oraz 300 gramów mefedronu.
7: W sprawie odpowiedzą także dwaj inni mieszkańcy powiatu dębickiego. 41-latek z Podgrodzia miał w domu marihuanę i amfetaminę. Został objęty policyjnym dozorem i również grozi mu do 10 lat więzienia. Z kolei 31-letni mieszkaniec Mokrzyca posiadał amfetaminę. W jego przypadku kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności.
9: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Uwaga kierowcy, cały czas są utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim. Przed godziną 8 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach przez pojazd ciężarowy. Jedna osoba, kierowca samochodu osobowego, została przetransportowana do szpitala, mówił starszy kapitan Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
10: W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i wymagała hospitalizacji. Została ona przebadana i zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Był to kierowca samochodu osobowego. Natomiast w związku ze zdarzeniem ciężarówka blokuje oba pasy jezdni w obu kierunkach. Dlatego droga krajowa nr 9 jest zablokowana w miejscowości Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim. Policja organizuje objazdy. Oczekujemy na przybycie ciężkiego sprzętu, który umożliwi udrożnienie drogi. W działaniach pozostaje 5 strażackich zastępów.
7: Na miejscu trwają działania służb.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: W Sandomierzu wmurowaniem aktu erekcyjnego zainaugurowano adaptację budynku po dawnej piekarni przy ulicy 15 sierpnia. Powstanie tam nowa przestrzeń dla Muzeum Zamkowego. Wartość inwestycji to blisko 80 milionów złotych, z czego ponad połowa to fundusze unijne. Wykonawcą robót jest PBI Infrastruktura z Kraśnika. Umowę z firmą podpisano podczas spotkania na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Dyrektor muzeum Mikołaj Getka-Kenik podkreśla, że jednym z głównych celów inwestycji jest odciążenie zamku. Obecnie mieszczą się tam biura, magazyny i przestrzenie wystawiennicze. Inwestycja posiadająca ponad 80 tysięcy eksponatów zaczyna odczuwać brak miejsca. Do budynku przy ulicy 15 sierpnia przeniosą się m.in. magazyny, które staną się częściowo dostępne dla zwiedzających i posłużą do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Muzeum chce również rozszerzyć swoją ofertę kulturalną.
11: Ta lokalizacja wynikała też z naszej chęci otwarcia się nie tyle na turystów ogólnopolskich, bo tutaj już, że tak powiem, zamek temu służy, ale właśnie na mieszkańców Sandomierza, ponieważ jest to ten dość ludny obszar w Sandomierzu, gdzie są różne osiedla mieszkaniowe, ale też szkoły. I jest to znakomite miejsce, żebyśmy jako muzeum dokonali takiego nowego otwarcia właśnie.
7: Anita Sobańska z PBI Infrastruktura zaznacza, że kompleks po dawnej piekarni przejdzie dużą metamorfozę. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12: Wszystkie budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane, nabiorą nowego wyglądu, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. Budynek główny zostanie przebudowany w zakresie wymiany stolarki okiennej drzwiowej oraz w zakresie przebudowy ganku, który jest na wejściu, więc otrzyma zupełnie nowy, elegancki i nowoczesny wygląd.
7: Inwestycji gratulował wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Socha.
13: Więc myślę, że także mieszkańcy Sandomierza będą bardzo zadowoleni, że powiem potocznie, będzie się w Sandomierzu działo, będzie jeszcze więcej miejsc związanych z kulturą.
7: Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu Zamek Otwarty. Oprócz funduszy unijnych sfinansują ją także Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury i wkład to łącznie 29 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Udostępnienie obiektów zwiedzającym na początku 2030 roku.
6: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: Pogoda.
0: Środa bardzo ciepła, do 26-27 stopni. Wiatr będzie troszkę nam problemów robił, dociera do nas silniejszy z południa i południowego zachodu. Niewykluczone, że po południu pojawią się przelotne, słabe opady deszczu czy wiosenne burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Sześć i pół minuty po godzinie 9:00, złotej godziny, czas przed nami. Klimaty disco, między innymi na początek, trendy końca lat 70. No i takie pytanie, czy chcesz? Muzycznie zadaje zespół ABBA.
9: Od 9:00 do 10:00 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.
1: Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 8.

0: zaw. Ależ to są pozytywne brzmienia w złotej godzinie. Mamy już 18 minut po 9. Równie pozytywnie Anna Janter, CC Catch już za kilka chwil. Będzie także Kasia Sobczyk.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: MZK Stalowa Wola posiada usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów w wysokiej klasie tajności. Oferta obejmuje ważenie dokumentów, odbiór w siedzibie wykonawcy, zabezpieczenie i komisyjne niszczenie dokumentów, wystawienie protokołu zniszczenia i zagospodarowanie odpadu. Zapytaj o usługę. Zadzwoń 662-190-065 lub www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Każdy znajdzie Mrówkę blisko. Każdy znajdzie w Mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.
8: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa. Czyli utwory nieco

0: Tracy Catch w złotej godzinie. 29 minut po 9:00, już niebawem pięknie. Elvis Presley. Będzie także pocieszanka od Andrzeja Rybińskiego.
1: Reklama. Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
1: Reklama.
4: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Ta godzina trwa w najlepsze. Już tylko 17 minut pozostało do 10, a ten czas ze złotej półki wypełniła nam Zdzisława Sośnicka. Będzie także Maryla Rodowicz.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę.

0: pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług. Importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
2: RIA prezentuje... Kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
3: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
4: Reklama.
5: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa. Czyli utwory, nie

0: Maryl Rodowicz pięknie zamyka to wydanie Złotej Godziny. Zbliżają się wiadomości o 10.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Ożyw swój ogród z innowacyjnymi nawozami od zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Nasze niezawodne formuły zapewnią bujny wzrost Twoim roślinom, idealne dla iglaków, trawników, kwiatów ogrodowych i borówek. Wybierz jakość, której możesz zaufać. Więcej informacji znajdziesz na www.zchsiarkopol.pl. Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: Reklama.
6: To jest Radio Lelima.
0: To już 10:00. Wiadomości Dominika Miś.
6: To, co w regionie najważniejsze.
7: W związku z dużym pożarem, który wybuchł na terenie Roztocza w województwie lubelskim, do działań gaśniczych skierowano specjalistyczny moduł Grand Forest Firefighting Podkarpacie. W jego składzie znalazło się również dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Cała grupa liczy 20 ratowników, którzy wyruszyli, by wesprzeć działania na miejscu zdarzenia. Pożar w powiecie biłgorajskim objął rozległy teren, co znacząco utrudnia prowadzenie akcji. Moduł GFFF Podkarpacie to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych formacji w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, przygotowana do walki z pożarami lasów w trudnym, często niedostępnym terenie. Ratownicy działają w warunkach terenowych, gdzie nie ma możliwości użycia ciężkiego sprzętu. Pożar na Roztoczu wybuchł we wtorek po południu i bardzo szybko się rozprzestrzenił ze względu na suchą ściółkę, silny wiatr i długotrwałą suszę w regionie. Ogień objął tereny leśne w rejonie Łukowej, Kozak, Józefowa, czyli obszar cennych przyrodniczo kompleksów Roztocza. Dziś rano służby poinformowały, że powierzchnia zniszczona przez ogień przekroczyła już 300 hektarów. Akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z powietrza. W działania zaangażowano liczne jednostki Straży Pożarnej. Niestety bilans tej tragedii jest również dramatyczny. Podczas działań gaśniczych z powietrza doszło do katastrofy lotniczej. Zginął pilot samolotu gaśniczego typu Dromader, który wspierał akcję gaszenia pożaru.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Do 20 maja uczniowie szkół podstawowych i średnich pochodzące z gminy Gorzyce mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu Młodzi Zdolni. Jego celem jest promowanie młodzieży uzdolnionej, aktywnej, świadomej swojego rozwoju. W tym roku stypendia finansowane są przez firmę Hydro Aluminium Poland Operations, czyli dawną spółkę Alumetal, mówi wójt gminy Gorzyce.
8: Warto promować i jest to taki bardziej zastrzyk, no po części finansowy, ale też taki honorowy i docenienie tych ludzi i element mobilizacji do dalszej pracy i rozwijania swoich talentów i umiejętności.
7: Kandydat ubiegający się o stypendium musi posiadać średnią ocenę z ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 3.0. Mieć udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Warunkiem koniecznym jest także przygotowanie autoprezentacji w formie wideo, w której przedstawiony zostanie rozwój osobisty, cel oraz motywacje na kolejny rok. Wyboru stypendystów dokona komisja powołana przez wójta. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy, na ich stronach internetowych, a także na stronie Urzędu Gminy Gorzyce. Wręczenie stypendiów nastąpi 2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Gminy.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Już niebawem ukaże się praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców. To publikacja, która powstała pod skrzydłami poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stalowej Woli. Poradnik Wiedza Rodziców Dzieci w Wieku Przedszkolnym z gminy Stalowa Wola na temat profilaktyki logopedycznej ma być ogólnodostępny. Autorkami publikacji są dyrektor poradni Marzena Łata oraz logopeda Alicja Gorzula. Marzena Łata przyznała, że opracowanie publikacji poprzedziły badania i ankiety przeprowadzone wśród rodziców. Okazuje się, że wiedza logopedyczna rodziców nie jest zła, natomiast może być lepiej, dlatego poradnik zawiera wiele ćwiczeń i zabaw, które rodzice mogą robić wspólnie z dziećmi. Mogą je robić również nauczyciele.
3: Nie jest źle, rodzice dużo wiedzą i fajnie, bo to oznacza, że są świadomi rozwoju mowy własnych dzieci, ale oprócz tego w tej publikacji jest dużo ćwiczeń logopedycznych, dużo zabaw, które mogą wykonywać rodzice razem ze swoimi dziećmi. W tej publikacji też są ćwiczenia, które mogą wykonywać nauczyciele w szkole, pracując codziennie w edukacji wczesnoszkolnej.
7: Publikacja jest jedyną taką w regionie. Dobrze oceniły ją wyższe uczelnie.
3: Mamy recenzje także wyższych uczelni, z uczelni rzeszowskiej. Także patronatem objęła uczelnia PANS, Państwa Akademia Nauk Stosowanych. Mamy też wstęp w formie takiej publikacji, więc po angielsku. Ta praca jest taką jedyną pracą tutaj w naszym regionie, poświęcona profilaktyce logopedycznej i wykonana rzetelnie właśnie od podstaw poprzez badania na rodzicach dzieci przedszkolnych.
7: Publikacja przygotowywana jest obecnie do druku i jest szansa, że za miesiąc zostanie wydana. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Starej Woli jest na etapie poszukiwania sponsoringu. Poradnik po wydaniu będzie udostępniony placówkom i szkołom z terenu Stalowej Woli i powiatu.
5: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
5: Pogoda.
0: Środa w regionie bardzo ciepła, do 27 stopni dziś na termometrach. Nieco bardziej odczuwalne podmuchy wiatru docierają z południa i południowego zachodu. Po południu z kolei możliwe słabe przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: To już prawie 5 minut po godzinie 10, za niewiele ponad godzinę, po 11.15 Ewa Wójcik-List porozmawia z Eweliną Miśkiewicz, autorką, która właśnie przygotowuje się do premiery swojej najnowszej powieści W raju kwitną jabłonie. Szczegóły po 11.15.

0: 12 minut po 10 w środowe przedpołudnie. PZ między innymi już niebawem, będzie także SIA o 10.30. Polecamy radiową giełdę pracy.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
4: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Tak brzmi wiosna, Loco Loco w Leliwie, 27 minut po 10:00, już po przerwie radiowa Giełda Pracy.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów, Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
7: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
10: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda, organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o świadczenie usług z lekarzami specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem 17 867 51 52. Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C+ z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 535 731 970. Firma Hydrogas Spadwi Narodowej zatrudni na stanowisko sprzedawca oraz magazynier. Telefon to 534 666 006. CV prosimy kierować na adres mailowy info@hydrogas.eu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o świadczenie usług z lekarzami specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem 17 867 51 52.
10: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda, organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl.
11: Chwila relaksu z

0: Alan Walker w Leniwie 18 minut. Pozostało już do 11. Muzycznie już za kilka chwil Edyta Górniak i Alex Warren.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
1: Reklama.

0: minuty pozostały już do 11. Ja życzę bardzo przyjemnej środy i dziękuję za poranek. Joanna Kwiatkowska, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: To jest Radio Leliwa.
8: Zbliża się 11:00, czas na informacje, które przedstawi Iwona Polo.
9: To, co w regionie najważniejsze.
10: W podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie starosta powiatu mieleckiego uczestniczył w podpisaniu kolejnych umów z wojewodą podkarpackim na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu mielecki powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych na modernizację części budynku starostwa powiatowego przy ulicy Wyspieńskiego w celu uzyskania miejsca kierowania i punktu dostępowego oraz dostosowania do miejsc doraźnego schronienia i zapewnienia zakwaterowania personelowi obrony cywilnej i siłom zbrojnym. Mówi starosta mielecki Kazimierz Gacek.
11: Tam mamy stworzyć bardzo nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego dla całego starostwa, ale również ten obiekt będzie pełnił funkcję schronienia dla ludności, jak także również i będzie służył ewentualnie wojsku w razie takich potrzeb.
10: A zakończenie realizacji zaplanowano na 31 października tego roku. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
9: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
10: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał dziś decyzję o przyznaniu blisko 4 milionów złotych dotacji na termomodernizację zabytkowych obiektów edukacyjnych w Sandomierzu. Wsparcie obejmie pierwsze liceum ogólnokształcące, kolegium Gostomianum oraz drugie liceum ogólnokształcące. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. To ważna inwestycja nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla ochrony zabytkowych obiektów i poprawy jakości powietrza. Mniejsze straty ciepła, niższe rachunki za energię i bardziej komfortowe warunki do nauki.
12: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
10: A zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał 17-letni mieszkaniec powiatu dębickiego. Młody mężczyzna miał przy sobie marihuanę i mefedron. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, mówi podkomisarz Jacek Bator.
13: Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia w miejscowości na wsi Brzosteckiej. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzostku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas prowadzonych czynności uzyskali informację, że 17-letni mieszkaniec gminy Brzostek w miejscu zamieszkania może posiadać substancje zabronione. Kryminalni szybko potwierdzili informację. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli blisko 900 gramów marihuany oraz 300 gramów mefedronu.
10: W sprawie odpowiedzą także dwaj inni mieszkańcy powiatu. 41-latek z Podgrodzia miał w domu marihuanę i amfetaminę. Został objęty policyjnym dozorem i również grozi mu do 10 lat więzienia. Z kolei 31-letni mieszkaniec Mokrzca posiadał amfetaminę. W jego przypadku kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności. W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny. Casting już ruszył. Kolejne spotkania z osobami otwartymi na przygodę i wyjście poza ramy już 8, 15 i 22 maja. Spotkania w Rozwadowskim Domu Kultury. Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, to kolejna okazja, by pokazać, że w tym mieście teatr nie tylko gości.
1: Właśnie w ten sposób chcemy właśnie pokazać, że teatr w Stalowej Woli nie tylko bywa, ale również mieszka i to temu właśnie służą. Stąd teatry lokalne, grupy bardzo istotne dla amatorskiego ruchu artystycznego.
10: I takich amatorskich grup teatralnych w Stalowej Woli nie brakuje, natomiast teatr uliczny w mieście to nowa forma wyrazu artystycznego. Jak informują pomysłodawcy, ten teatr nie poszukuje aktorów, jest otwarty na ludzi ciekawych, otwartych, kreatywnych, gotowych wyjść poza ramy codzienności. Niepotrzebne jest doświadczenie, wystarczy mieć 16 lat i być otwartym na nowe. Aby sprawdzić, czy teatr uliczny jest czymś, co zaciekawi, wystarczy udać się na jedną z prób otwartych, które odbędą się w Rozwadowskim Domu Kultury 8, 15 i 22 maja o godzinie 18.30.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
14: Pogoda.
8: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 21 stopni, dziś maksymalnie około 23, tyle termometry pokażą w Brzostku, w Dębicy, także w Jaśle, w Mielcu, Kolbuszowej, Nowej Dębie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Ostrowcu, Świętokrzyskim, Opatowie i Staszowie. Jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, ona spadnie dziś do 14-15 stopnia, więc zdecydowanie ciepła noc przed nami. Do końca dnia właściwie tylko i wyłącznie słońce, chmury mogą się pojawić na moment, ale raczej bez opadów. Ciśnienie 1007 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, no ale chwilami znów silny i porywisty, będzie wiał do nas z południa oraz z zachodu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
8: 5 minut po godzinie 11 rozpoczynamy kolejne przebojowe godziny, no i mnóstwo atrakcji nie tylko muzycznych. Już za kilka minut gość Radia Leliwa, będzie także sport, ten lokalny oraz ogólnoświatowy, europejski, bo faza Ligi Mistrzów wkracza w decydujący moment. Finały już niebawem, znamy jednego półfinalisty, będzie także motoryzacja, film i nie tylko. Wojtek Janczura, witam i zapraszam, bądźcie z nami i podkręćcie radio nieco głośniej, już teraz Morandi i Colors.

0: the Heart. 12 minut po godzinie 11, a już za moment gość Radia Leliwa. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Nasz ogród co roku wygląda coraz piękniej.
2: Bo dbamy o niego z Ogrodem 2001, marką, która od 24 lat wspiera ogrodników.
1: Pomaga zarówno profesjonalistom, jak i pasjonatom.
2: Wprowadzając nowe rozwiązania, jak choćby nawozy 1 kg, idealnie dopasowane do potrzeb roślin.
1: Zdrowe kwiaty, silne warzywa, soczyste owoce. To efekt troski i wielu lat doświadczenia.
2: Ogród 2001. Sprawdzone nawozy, które wspierają Twój ogród. Nawozy Ogród 2001 dostępne w dobrych sklepach ogrodniczych oraz w sklepie firmowym przy ulicy Zakładowej 50 w Tarnobrzegu. Więcej na ogrod2001.pl i siarkopol.pl.
3: Reklama.
4: A już teraz zapowiadany temat. Ewa Wójcik-Lis i jej gość.
5: W naszym studiu goszczę tarnobrzeską pisarkę Ewelinę Miśkiewicz, która 7 maja oddaje w ręce czytelników swoją najnowszą powieść pod tytułem W raju kwitną jabłonie. Jest to literacka podróż przez historię naszego regionu, od powojennego Machowa przez czasy wydobycia siarki, aż po współczesność i powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego. Cześć Ewelina.
6: Cześć, dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: To już jest 12. powieść w Twoim dorobku. Co sprawiło, że tym razem zdecydowałaś się sięgnąć do historii Machowa?
6: Sam pomysł napisania książki tak naprawdę pojawił się 1,5 roku temu. Natomiast ten temat ciekawił mnie już od dosyć dawna. Myślę, że to był też ten moment, kiedy ja przyjechałam do Tarnobrzega, bo pamiętam, że jedno z takich miejsc, gdzie zostałam zabrana przez mojego męża i jego rodzinę, było Jezioro Tarnobrzeskie. I ja wtedy po raz pierwszy usłyszałam o tym, że przed jeziorem była tutaj siarka, kombinat siarkowy. Wtedy też usłyszałam o tym, że z kolei przed kombinatem była tutaj wieś Machów. I ten temat od samego początku wokół mnie krążył. Wiem, że jest po prostu ważny dla społeczności Tarnobrzega. Wiem, że ciągle funkcjonuje w postaci właśnie powrotów w rodzaju różnych imprez, różnych spotkań, różnych takich kulturalnych inicjatyw. Ten temat na przestrzeni lat ja poznawałam, natomiast nie czułam jeszcze w sobie takiej śmiałości i też dojrzałości, żeby ten temat poruszyć. Nie mogłam też odnaleźć wątku przewodniego, który posłużyłby mi do napisania powieści. Jednym z takich momentów przełomowych był rok 24 poświęcony Marii Kozłowej. Zaczęłam też sięgać po pozycje napisane przez jej córkę, panią Dorotę Kozioł. I ja wtedy w tych pozycjach, w tych książkach, w tych regionalnych artykułach zaczęłam odkrywać Machów. Na początku na czarno-białych fotografiach. Zaczęłam też dostrzegać tę wieś jako taką namacalną przestrzeń, w której i ja mogę się odnaleźć, wracając jednocześnie wspomnieniami do swojego dzieciństwa, gdzie również dorastałam na wsi. Wówczas to był taki pomysł, żeby tę opowieść połączyć z uniwersalną prawdą, że wszyscy ludzie mamy jakiś raj, który gdzieś kiedyś utraciliśmy, który gdzieś może właśnie zostawiliśmy za sobą, ale on zawsze gdzieś tam w nas żyje, funkcjonuje, czasami nieświadomie, czasami w pewnym okresie naszego życia te wszystkie wspomnienia do nas wracają. To była jedna z takich myśli przewodnich tej powieści, którą chciałam napisać. To na tyle ożyło w mojej wyobraźni, że później, kiedy zaczęłam pisać historię już kombinatu siarkowego, ja w pewnym momencie miałam takie poczucie, jak oni mogli im to zrobić. Odkrycie siarki, te wszystkie wysiedlenia, ludzkie dramaty. Kiedy zaczęłam czytać z kolei o genezie i powstawaniu kombinatu siarkowego, odkryłam entuzjazm, wiarę w przyszłość, nadzieję ludzi, którzy z kolei ten kombinat budowali. Zaczęłam dostrzegać, że odkrycie siarki, kombinat, to miejsce pracy dla innych ludzi z kolei stawało się też nowym rajem. Było też impulsem do rozwoju w ogóle samego Tarnobrzega. Ludność spływała tutaj z różnych części Polski. Rozwijało się życie kulturalne, ludzie łączyli się w pary, małżeństwa. Czyli tworzył się, można powiedzieć, taki drugi raj. Niestety, później przyszły lata 90. i z kolei ta historia też zaczęła chylić się ku końcowi, przeskakując trochę dalej, czyli do tego roku 2010, kiedy ja już przyjechałam do Tarnobrzega i już nie było ani msi Machów, nie było też kopalni, ale było natomiast jezioro. I to jezioro stało się takim moim punktem odniesienia, moim miejscem w Tarnobrzegu. Na przestrzeni tych lat, a mieszkam już w Tarnobrzegu 16 lat, bardzo często jeździłam nad jezioro, spędzałam tam wakacje. Jezioro stało się nowym miejscem po siarce i też na przestrzeni lat rozwija się, staje się charakterystyczne i myślę, że historia Tarnobrzega, zapoczątkowana Machowem, później kombinatem, wciąż się rozwija. Teraz tę historię pisze Jezioro Tarnobrzeskie.
5: Historia rodziny z Machowa splata się z prawdziwymi wydarzeniami, takimi na przykład jak odkrycie złóż siarki. Czy trudno było połączyć fakty historyczne z fikcją literacką?
6: W historii Machowa, kombinatu odnalazłam opowieść o końcach i nowych początkach. I postanowiłam pokazać te końce i nowe początki, wplatając w historię konkretnej rodziny, rodziny fikcyjnej, która do Machowa przybywa również tak jakby ze swoją już stratą, ponieważ jest to rodzina, która doświadczyła dramatu na Wołyniu. Natomiast ta książka nie dotyczy tego tematu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to odsyłam do mojej poprzedniej książki Gniazdo Sierot. Natomiast tutaj akcja rozpoczyna się już w roku 45. Ta rodzina tutaj próbuje sobie jakby ułożyć swoje życie na nowo. Początkowo jest pełna lęku, pełna niepewności, ale gdy na świat przychodzi ich dziecko, daje im jakby taką nadzieję nowego początku, postanawiają w Machowie wybudować dom i powiązać swoje przyszłe losy, swoją przyszłość z Machowem. No, niestety później okazuje się, że odkrycie siarki pod Tarnobrzegiem ponownie losy tej rodziny wywraca do góry nogami. Także to są takie losy naznaczone z jednej strony i stratą, nadzieją, nowym początkiem, ale też chciałam tutaj pokazać coś innego, że w losie tej rodziny najważniejszy nie jest ten dom, który oni budują, ale dom taki budowany na zasadzie więzów rodzinnych. Jeżeli więzy rodzinne są mocne, to ta rodzina przetrwa bez względu na to, czy traci dom, czy buduje nowy dom. Ta rodzina po prostu trwa dzięki tym relacjom, jakie między sobą poszczególni członkowie rodziny nawiązują.
3: Czy podczas pracy nad książką odkryłaś coś, co szczególnie cię poruszyło, coś, co zaskoczyło?
6: To, że człowiek, który doświadcza straty, potrzebuje więcej czasu, żeby ją zaakceptować, a także z nią się oswoić i ją zrozumieć, w tym sensie, że być jakimś doświadczeniem, z którego on wyciągnie wnioski. Natomiast bardzo ciekawe wydało mi się to, że przyroda w przeciwieństwie do człowieka odradza się szybciej. Mamy przecież jezioro Tarnobrzeskie, możemy oglądać stare fotografie, gdzie widzimy kopalnię siarki, czym była, jak to wszystko wyglądało, czym było miejsce po wsi, jakim było wyrobiskiem, a teraz możemy przyjechać nad jezioro Tarnobrzeskie i zobaczyć, czym się to miejsce stało, jakim jest cudem ekologii.
3: Powieść ukaże się w wersji z większym drukiem. Skąd decyzja o takim rozwiązaniu?
6: To była decyzja wydawnictwa. Większy druk to jest bardziej przyjazny dla wzroku, więc będzie ta książka łatwiej się czytać z pewnością. No mam takie sygnały od wydawnictw poprzednich również, że moja książka dobrze sprzedaje się w bibliotekach. Więc ten taki duży druk, oczywiście to będzie książka dostępna ogólnie, ale ten duży druk też jest podyktowany potrzebami bibliotek.
3: Jakie emocje chciałabyś, żeby towarzyszyły czytelnikom po zamknięciu ostatniej strony tej książki?
6: Chwila z książką to jest dosyć indywidualny moment, więc każdy czytelnik przeżywa ją na swój sposób, ale chciałabym, żeby ta książka była taką refleksją o tym, że mimo wszystko i człowiek, i przyroda, mimo że doświadcza różnych przemian, właśnie tych końców, mimo wszystko może się odradzać i mimo wszystko w tych trudnych przeżyciach możemy też czasami odnaleźć nadzieję i też wiarę w to, że życie to splot różnych zdarzeń, więc ta książka jest po prostu, taką mam nadzieję, po prostu książką o życiu każdego z nas, o życiu człowieka, który doświadcza zarówno straty, ale i też dobrych momentów, czyli jest to opowieść o życiu.
3: 7 maja, premiera powieści Eweliny Miśkiewicz W raju kwitną jabłonie, a Ewelina Miśkiewicz, autorka tej powieści, była Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo.
6: Ja również dziękuję.
3: Zachęcamy oczywiście Państwa do sięgnięcia po tę powieść, a będzie ją można znaleźć
6: w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych. Zachęcam Państwa do kupowania.
3: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
4: Rozmawiała Ewa Wudziglis. Dziękujemy. Jest 22 minuty po 11:00.

0: A ten utwór pochodzi z czasów, kiedy teledyski nie były tylko dodatkiem, ale były naprawdę czasami takimi małymi produkcjami filmowymi. 13,5 minuty ponad trwa teledysk do tego właśnie utworu. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. Michael Jackson i Thriller. O, to były też czasy, kiedy telewizje muzyczne były bardzo, bardzo popularne. Ze względu właśnie na takie teledyski. Do oczywiście takich powrotów muzycznych jeszcze będziemy się skłaniać, będziemy się zwracać, a niebawem zajrzymy do świata sportu, bo tutaj naprawdę dzieje się sporo.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Reklama.
3: To PSP, ja uwielbiam je.
4: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
1: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy. W niedzielę 10 maja. Start godzina 12. Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
5: Castorama!
2: Teoria
6: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w Mrówce wszystko
8: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
2: Reklama.

Enrique Iglesias. Za 14 minut o 12 informacja, a w nich o tym, że w starostwie powiatowym w Mielcu odbył się konwent wójtów powiatu mieleckiego, podczas którego przedstawiono proponowane wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Mielca wraz z dodanymi korytarzami autorstwa podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. O tych właśnie drogowych korytarzach, strategicznych dla nas wszystkich kierowców, których jest setki tysięcy w naszym regionie, o tym już niebawem. W wiadomościach bądźcie z nami.

0: Sprzęt 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
2: RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
3: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
4: Reklama.

0: Ella Luz. 3 minuty pozostały do godziny 12. Już za moment informacje.
1: Reklama. Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
2: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
0: Zbliża się południe. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
4: To, co w regionie najważniejsze.
5: Trwa walka z potężnym pożarem lasów na Roztoczu. Ogień pojawił się we wtorkowe popołudnie w kompleksach leśnych w rejonie miejscowości Łukowca w powiecie biłgorajskim. Wysuszone iglaste tereny sprawiły, że żywioł bardzo szybko się rozprzestrzenił, obejmując kolejne hektary lasu. Do działań gaśniczych skierowano specjalistyczny moduł GFF w Podkarpacie. W jego składzie znalazło się również 2 strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Cała grupa liczy 20 ratowników, którzy wyruszyli, aby wesprzeć działania na miejscu zdarzenia. Pożar w powiecie biłgorajskim objął rozległy teren, nawet do 300 hektarów lasu, co znacząco utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Moduł GFF w Podkarpacie to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych formacji w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, przygotowana do walki z pożarami lasów w trudnym, często niedostępnym terenie. Akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z powietrza, a w działania zaangażowano liczne jednostki Straży Pożarnej. Niestety bilans tej tragedii jest również dramatyczny. Podczas działań gaśniczych z powietrza we wtorek wieczorem doszło do katastrofy lotniczej. Zginął pilot samolotu gaśniczego typu Dromader, który wspierał akcję gaszenia pożaru. Służby nadal walczą z ogniem i starają się opanować żywioł, który wciąż stanowi poważne zagrożenie dla okolicznych terenów leśnych.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
5: W starostwie powiatowym w Mielcu odbył się konwent wójtów powiatu mieleckiego, podczas którego przedstawiono proponowane wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Mielca wraz z dodanym korytarzem autorstwa Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, mówi przewodniczący Mieleckiego Konwentu Wójtów Robert Pluta.
6: Debata była dość, powiem szczerze, długa. Były brane pod uwagę różnego rodzaju przebiegi, natomiast myślę, że najbliższym wszystkim samorządowcom jest wariant W1. Natomiast oczywiście w tym momencie już są, wiem, że się toczą jakby konsultacje i chociażby tutaj miejscowość Żochów i tutaj przewodniczący Rady Osiedla wniósł o kwestię pewnego przesunięcia ze względu na niedzielenie miejscowości, tam dostęp do cmentarza.
5: Konsultacje społeczne pozwolą mieszkańcom gmin Mielec, Przecław, Dębica, Ostrów i Żyraków zapoznać się szczegółowo z jej wariantami, aby w przyszłości wypracować jak najlepsze rozwiązanie komunikacyjne.
6: Wszystkie uwagi, które są wnoszone przez mieszkańców, przez samorządowców, bo to też jest kwestia analizy trasy, która ma nie tylko uzbrajać, tworzyć bezpieczną komunikację, ale w perspektywie mamy nadzieję stać się być może pierwszą drogą krajową na terenie powiatu mieleckiego. Więc jesteśmy najbliżsi, przynajmniej taka koncepcja się pojawiła, wariantowi W1.
5: Po zakończeniu konsultacji społecznych biuro projektowe przeanalizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Następnie wyłoniony zostanie wariant optymalny pod względem programu funkcjonalnego oraz rachunku społeczno-ekonomicznego. Po podjęciu decyzji kierunkowej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrana opcja zostanie skierowana do dalszych prac nad dokumentacją projektową oraz uzyskania decyzji co do jej budowy.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
5: W czwartek, 7 maja o godzinie 11.30 NSZZ Solidarność Siarkopol organizuje pikietę przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie. Pikieta dotyczyć będzie odwieszenia niektórych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz podwyżki wynagrodzenia, mówi Paweł Edendera, przewodniczący międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność GIA KZHS Siarkopol S.A.
7: Przeciwstawiamy się temu, co ma miejsce już od dłuższego czasu, a mianowicie brak zakończenia negocjacji płacowych, które zgodnie z ZUZP powinny zakończyć się z końcem lutego tego roku. To jest jeden z dwóch głównych postulatów. Drugi to jest nasze żądania jako Solidarności Siarkopolu wobec odwieszenia zawieszonych części zawieszonego ZUZP, czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który ma miejsce i który po prostu szkodzi pracownikom.
5: Zwłaszcza, że w ostatnim czasie kondycja spółki się poprawiła i Siarkopol jako jedyna spółka w Grupie Azoty wykazała zysk netto za 2025 rok. Ceny siarki na rynkach światowych w stosunku do tych sprzed 2-3 lat wzrosły nawet 10-krotnie, przekraczając $1000 za tonę, między innymi na rynkach azjatyckich, a na rynkach europejskich to około $700 za tonę. Mimo dobrej koniunktury w Siarkopolu przez 3 lata nie było wzrostu wynagrodzeń.
7: Mimo tak dobrej kondycji cały czas zarząd zwleka z tym, by zakończyć te negocjacje płacowe. Tak by oczywiście obie strony były zadowolone, ale pracownicza, która od tego dłuższego czasu nie dostaje tych podwyżek.
5: Paweł Dendera przypomina, że niektóre zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy zostały zawieszone zgodnie z kodeksem pracy ze względu na złą kondycję spółki.
7: Ta przyczyna już ustała i dzisiaj nie ma ona racji bytu i prawa bytu. Uważamy, że jest to niezgodne z prawem to, że nadal przy tak dobrej kondycji spółki nadal zawieszenie części tych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy ma miejsce. Dlatego tutaj domagaliśmy się spotkania, negocjacji, no i zakończenia tego wszystkiego na dzień 7 maja.
5: Jeśli nie uda się wypracować wspólnego porozumienia, pracownicy wejdą w spór zbiorowy z zarządem. Pikieta przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie jutro o godzinie 11.30, a na naszej stronie internetowej leliwa.pl publikujemy stanowisko Komisji NSZZ Solidarność Siarkopol w tej sprawie.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Pogoda.
0: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 23 stopnie. To jednocześnie temperatura maksymalna dziś, ale nie mamy na co narzekać. No, jedynie na wiatr, który może mocno powiać z kierunku południowego, a także zachodniego, nawet do 50 km na godzinę. W najbliższych kilku godzinach, bo po południu ten wiatr ma być już tylko umiarkowany, a nie silny. Ciśnienie, no taka nota 3+, czyli 1007 hektopaskali, mogłoby być nieco lepiej, choć nie jest tragicznie. Ciśnienie bardzo, bardzo powoli rośnie. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni do końca dnia bez żadnych opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: To jakże przyjemne, ciepłe, już po południu, bo to 6 minut po 12. Ja zapraszam naszych słuchaczy do pozostania z nami z dwóch powodów, co najmniej. Tyle przychodzi mi do głowy w tym momencie, czyli przeboje z charakterem, to już za moment. No i za kilka minut najnowszy odcinek audycji Kevin od Kuchni. Bądźcie z nami.

0: Swoją drogą, bardzo udany także teledysk do tego właśnie utworu, jeżeli już kontynuujemy ten temat teledysków dziś. 12 minut po 12, teraz diametralna zmiana tematu, kulinaria. Kevin od kuchni to już za moment, bądźcie z nami.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
6: Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.
7: W audycji kulinarnej witam się z Państwem.
8: Kevin Aisten.
7: I Tomasz Łępa. I chciałoby się powiedzieć już całkowicie jak w lecie, ale do lata pozostało nam jeszcze trochę czasu i będziemy szli tak piechotą do tego lata. Kevin, i czy brałeś kiedykolwiek udział w turniejach, konkursach?
8: Bo pewnie gastronomiczne, bilardowe, dartowe, czyli z lotkami i tarcze.
7: Do celu?
8: Tak. Okay. No, robimy tutaj w Mielcu sporo tego sportu z lotkami. I na plastiku, i na stali, wreszcie na metalowe. Bardzo fajnie się rozwija. Jeszcze, nie, gastro, bilardowe i lotki.
7: A co byś powiedział, jakbym zaproponował tobie, abyś wziął udział w mistrzostwach, na przykład naśladowania świń?
8: Że co? Że?
7: No.
8: Świn.
7: Wyobraź sobie, że w Estonii odbyły się mistrzostwa w naśladowaniu świń. W Tartu uczestnicy rywalizowali w autentyczności i sile wykonania, a występy oceniali eksperci od hodowli świń. Zwycięzca otrzymał pół tuszy wieprzowej i kiełbasę.
8: Ty mówisz poważnie?
7: Nie, no ja mówię całkowicie poważnie. No nawet posłuchaj, jak jeden pan bardzo dobrze udawał świnkę.
8: Proszę.
7: No właśnie, a ty dałbyś radę coś naśladować, jakieś zwierzątko?
8: To był naprawdę człowiek?
7: Naprawdę to by człowiek. Była jeszcze jedna pani, choć jej odgłos nie do końca przekonywał mnie, że to odgłos świnki, no ale zajęła trzecie miejsce.
8: Ale ten to było imponujące. Ja myślałem, że puściłeś teraz świnkę.
7: No chciałbyś świnko, że tak powiem.
8: No tak. Dwuznaczny.
7: No właśnie, no ale powiedz, dałbyś radę naśladować jakieś zwierzę?
8: Nie. Świnie nie. Ja tylko umiem tak. Takie normalne są, robią dzieci.
7: Może jakiegoś kotka, pieska,
8: miau,
7: wielbłąda.
8: Pies to po angielsku to był tak wuf wuf, a po polsku to hał hał. To ja pamiętam, rozmawialiśmy o tym.
7: Ja kiedyś umiem naśladować konia.
8: Nie,
7: ja umiem naśladować tak. Patataj, patataj, o, patataj, patataj, patataj. Estonia Estonią, ale w tamtym roku również i w Polsce odbyły się mistrzostwa, ale to były mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Ćwierkali wtedy jak wróble, pohukiwali niczym puszczyki, a byli i tacy, którzy zagwizdali jak wilgi. W minionym roku odbyły się drugie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Odbyły się one w centrum Warszawy, a uczestnicy wcielili się w skrzydlate stworzenia. Wydarzenie, choć rozrywkowe, przypomniało o potrzebie ochrony dzikiej przyrody. Też gdzieś widziałem, że odbył się konkurs na odgłosy mew. Takie skrzeczące.
8: Pamiętam w filmach kiedyś, jak są Indianie, mhm, i oni tam naśladują sowa, mhm, aby dać znak ostrzegawczy komuś.
7: No może dasz radę naśladować sowa, oj, ale oj, spróbuj, naprawdę spróbuj.
8: I coś może być.
7: Taka uboga ta sówka twoja.
8: Może ta sowa teraz było po wczorajszym.
7: Może. Ale póki co jesteśmy po dzisiejszym. Tak. No i mamy dla państwa coś wyjątkowego.
8: Żadnego naśladowania.
7: Patataj.
8: Ale jest to świnia. Nie patataj, czyli chrum. Przepis, proszę bardzo. Jest no to na świeżonka.
7: Świeżonka. Nie świeżynka.
8: Nie, to jest danie przyrządzane z najświeższego mięsa wieprzowego, wiesz, pod gardle, łopatka, mm-hmm, boczek, słoniny na przykład, smażonego krótko, tuż po ubyciu. Prawdziwego smaku tej potrawy nie znajdziesz na półce w markecie, ani w modnej restauracji. Świeżonka to kulinarny rarytas, który dawniej powstał tylko raz na jakiś czas. Ile razy te uboje mogą być, to już świn już nie będzie.
7: Uboje.
8: No, uboje.
7: Oboje.
8: No, uboje.
7: Obój.
8: Kurko, może ten polski ładny, piękny język. Jak mówiłem, kulinarny rarytas, który dawniej powstał tylko raz na jakiś czas i jednoczył całą wieś przy jednym stole, to mięso tak soczyste i aromatyczne, że po pierwszym kiełcze zrozumiesz, dlaczego nasi dziadkowie nie potrzebowali żadnych innych rarytasów. Choć tradycja wspólnego świniobicia powoli zanika niestety, warto wrócić do tego prostego przepisu, by poczuć autentyczny smak wiejskiej kuchni. Może ktoś na wsi, który nas słucha teraz, może by to zrobił gdzieś, mm-hmm, komuś, nie nam, ale komuś, mm-hmm, tak wiesz, zrobić takie imprezę świniobicia.
7: Ja pamiętam, to były dawne czasy.
8: To ja pamiętam, jak ja przyjechałem do Polski, tak pod Warszawą, daleko w lesie, to też było takie imprezę świniobicia i naprawdę, nie wiem jak to określić, ale naprawdę super fajne było.
7: Zostało ci w pamięci.
8: Tak, było naprawdę super jedzenie, było super. To potrawa, której nazwa mówi właściwie wszystko, jej istotą jest wykorzystanie mięso bezpośrednio po ubyciu, zanim jeszcze trafi ono do chłodniczej zamrażalki. W dawnej wiejskiej tradycji świniobicie było wielkim wydarzeniem integrującym sąsiadów i rodzinę, a świeżonka stanowiła formę pierwszego wspólnego posiłku i podziękowania dla osób pomagających przy pracy. No, teraz ten świniobicia razem z tą świeżonką, Tomku, to w przeciwieństwie do gulaszu, świeżonki nigdy nie dusi się z dodatkiem wody czy bulionu. To jest mięso smażone we własnych sokach i tłuszczu, co nadaje mu unikalną, kruchą strukturę i intensywny, maślany posmak. Pomyślałbyś, że to jest maślany?
7: Nie.
8: No fajnie, bo tyle tłuszczu tam jest, normalny, takie te słoniny, te, jak my nazywamy, smalec. No naprawdę, pamiętam tą imprezę tak pod Warszawą i naprawdę to maślany, super, no było tłuszczyki, ale to nie takie tłuczące, to takie dobrymi tłuszczami.
7: Bo to jest ten dobry tłuszcz.
8: Tak, mm-hmm, dobry tłuszcz.
7: Ja też mam na sobie dużo dobrego tłuszczu.
8: No ja też. A ja muszę to, ale my mamy to jeszcze po zimie.
7: Ale nie chciałbym, żeby mnie ktoś bił.
8: Nie. Tomciobicia.
7: Tomciobicie.
8: Dobra, daję tutaj teraz, Tomku, te przepis na te domowa świeżonka ze cebulą. Tu jest dużo cebuli w tym, co jest bardzo fajne, bardzo ładnie komplikuje. Nie komplikuje, kombinuje. Mm-hmm. O, piękny język włoski.
7: Może kompaktuje.
8: Kompaktuje się w garnku albo coś. Idziemy z tym domowe świeżonko z cebulą i boczkiem. Składniki, proszę bardzo, 500 gram, czyli pół kilo łopatki wieprzowej i pół kilo karkówki. Czyli mamy pół kilo łopatki i pół kilo karkówki. 300 gram surowego wędzonego boczku. 5 dużych cebuli. 2 ząbki czosnku. Jedna duża łyżka, naprawdę łyżka. Nawet łopata bym tu dał. Mm-hmm. Smalcu. Ale tylko to dać, jeżeli okaże się, że ten boczek jest zbyt chudy. i oczywiście przyprawy, sól, świeży mielony pieprz, liście lariowe, ziarna ziela angielskiego i możesz też dać taką ciupatą łyżeczkę majeranku. Teraz połączymy to wszystko razem, żeby nasza świeżonka wyszła pięknie, ładnie i smacznie. Mięso, czyli ta łopatka i garkówkę, umyjemy, osztuszymy i pokroimy w dużą, dosyć dużą, no, kostkę, około 3-4 cm. Poczek pokroimy w mniejszą kostkę niż ta łopatka i karkówka oczywiście. I cebulę pokroimy w grubsze pióra, nie kostki, pióra. Na dużej, głębokiej patelni lub w garnku z grubym dnem rozgrzejemy odrobinę smalcu. Możesz też dodać trochę tego boczku do tego też, nie ma problemu. Smaż go na średnim ogniu, aż się zrumieni ten boczek i wytopi cały tłuszcz z tego boczku. Czyli teraz mamy tłuszcz boczka. teraz mamy tłuszcz tego boczka i smalec w tym garnku albo na patelni. Teraz zwiększamy ogień i dorzucamy pokrojoną łopatę oraz karkówkę. Smaż bez przykrycia, często mieszając, żeby każdy kawałek mięsa zamknie pory i mocno się zrumieni z każdej strony. To etap, w którym powstaje najwięcej smaku. Gdy mięso już jest rumiane, zmniejszymy teraz ogień do minimum, dodajemy liście lauriowe oraz ziele angielskie, przykryjemy naczynia i duszymy to mięso w własnych sokach przez około 30-40 minut. Jeśli zauważysz, że płyn zbyt szybko odparował, możesz oczywiście dodać dosłownie 2-3 łyżki wody, ale jeżeli to jest naprawdę konieczne, bo tradycyjnie nie powinno być to konieczne. Kiedy mięso zacznie mięknąć, wrzucamy pokrojoną cebulę oraz przyciśnięty przez praskę czosnek. Smażymy teraz bez przykrycia tym razem, aż cebula stanie się szklista i nabierze piękny, złotego koloru. Dopiero kiedy mięso jest idealnie miękkie, dodajemy sól na samym końcu, sporą ilość świeżo mielonego pieprzu oraz majeranek. I ten majeranek możemy rozetrzeć w dłoniach po prostu. Wymieszamy wszystko dokładnie i smażymy jeszcze przez 2-3, może 4 minutki i serwujemy natychmiast, najlepiej z, ja to uwielbiam z mięsem i jeszcze z mięsem wieprzowym, ogórkiem kiszonym i świeżym pieczywem, ale ogórki kiszone są piękne, tam fajne, zdrowe, ale jeszcze rozbudzają te czubki smakowe?
7: Kubki smakowe.
8: Kubki, nie czubeczki. Ja sam jestem czubkiem. Naprawdę bardzo fajne danie. Jeżeli ktoś na wsi zechce to zrobić, to zrób i zaproście wszystkich sąsiadów, tak jak kiedyś się robiło starodawno temu.
7: Cudownie to powiedziałeś, Kevinie. Tydzień temu mówiliśmy o maturach. Kevin, czy mogę sprawdzić pytania maturalne z matematyki?
8: Ogólnie matematyki.
7: Ale proszę cię, ile jest 3 razy 8?
8: 24.
7: 6 razy 3.
8: A i 18.
7: 7 razy 7.
8: 49.
7: 9 razy 9.
8: 81.
7: No pięknie.
8: Kurko, wodno.
7: Jeszcze pamiętasz?
8: Nie, wiesz co mi pomaga przy tym?
7: No?
8: Granie w lotki.
7: Poważnie?
8: Naprawdę, 3 razy 18, 54, bo jest potrójne uderzenia. Naprawdę, jeśli ktoś chce umieć liczyć, to zacznijcie grać w lotki. Naprawdę, Janusz, kolega mi powiedział, bo ja nigdy nie umiałam odliczać, bo to jest gra, który trzymasz tej lotki, takiej małej ciałki i rzuca to tarczy i na tym są trzy kręgi, wiesz, każdy ma swój obszar.
7: Tak.
8: Ja nigdy nie umiałem odliczać, wiesz, do 501, nie? Bo zaczyna się o 501 aż do zera. Ja nigdy nie umiałem i musiałem zapytać Janusza, jak to się robi, ile ja potrzebuję teraz, jak ja to zrobię teraz. Potem on powiedział, odlicz, powoli, mamy czas, prędzej ci później złapiesz to sam i zobacz.
7: I złapałeś.
8: No, zadałeś mi te pięć pytań, ja powiedziałem automatycznie. To jest dzięki właśnie grze w lotki. W tym tygodniu mieliśmy dzień strażaka. Ja obchodziłem, założyłem pod spodem, miałem kawałek tam mojego munduru strażackiego. Widziałem się ze strażakami na ulicy, wiesz, pomachałem, oni mi pomachali.
7: No to pozdrawiamy Mirka. Wszystkich jeszcze raz strażaków z okazji przypadającego ich święta.
8: Tomku, jeszcze chciałbym jeszcze raz umieścić tam w naszej audycji. Gosza ma urodzina moja tam w restauracji, więc wszystkiego najlepszego, kochanie, i do zobaczenia na kuchni.
7: No a na kolejną audycję oczywiście Państwa zapraszamy już za tydzień.
8: I do następnego gara.
6: Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.
0: Tak, jakże ciekawie, interesująco, inspirująco. Kevin wspomniał chyba końcówce lat 90. i podwarszawskich miejscowościach. No kto pamięta te czasy, a szczególnie początek lat 90., to pod Warszawą naprawdę sporo się w tych miejscowościach w różnym kontekście działo. Dużo było tak zwanych bałaganiarzy, ale ten temat już jest dziś nieaktualny. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za dziś. No i oczywiście przypominam o powtórce. W sobotę, kwadrans po 12. Warto jeszcze raz tej audycji wysłuchać. No i w tym kontekście także pomocna będzie nasza strona leliwa.pl.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Gargol! Podaj się do plota, jako i ja podchodzę.
10: A nacho?
9: A teraz zdejm czapkę na tę okoliczność. Raz ostatni. Bom nową siatkę zamówił.
11: Firma Siatmix, producent siatki ogrodzeniowej i ogrodzeń betonowych. Przęsła, panele, bramy. Baranów Sandomierski, Zamkowa 53. Telefon 15 811 8004.
12: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Lamber. Za 16 minut o godzinie 13 informacja, w nich następujący temat. Zarząd województwa świętokrzyskiego podjął dziś decyzję o przyznaniu blisko 4 milionów złotych dotacji na modernizację zabytkowych obiektów edukacyjnych w Sandomierzu, a szczegóły już niebawem.
1: Reklama.
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki.

0: co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: 3 minuty. Pozostały do godziny 13. Już niebawem na naszej antenie informacje.
1: Autopromocja.
2: Jest powiedzenie, że cudze chwali ma swego nie znamy. A ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim poznać to, co nasze. Dlatego gorąco zapraszam w każdą środę tuż po 21 na 2 godziny tylko z polską muzyką. Piotrek Duma, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko, wszystko.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie, od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Reklama.
5: To jest Radio Leliwa.
6: Zbliża się 13. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pol.
5: To, co w regionie najważniejsze.
7: W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu obchodzono Dzień Strażaka połączony z otwarciem oraz oddaniem do użytkowania nowego obiektu magazynowo-garażowego, a także przekazaniem nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wśród zaproszonych na uroczystość gości był m.in. wicewojewoda podkarpacki Wiesław Busz, który złożył wyrazy uznania wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz druhom OSP za ich służbę i codzienne poświęcenie.
8: Wasza służba to nie tylko zawód, to powołanie. Każdego dnia podejmujecie wyzwania, które wymagają nie tylko doskonałego przygotowania, ale także ogromnej odwagi i poświęcenia. Niejednokrotnie narażacie własne życie i zdrowie, aby ratować innych. Za to wszystko należą się Wam najwyższe słowa szacunku.
7: A głos zabrał brygadier Łukasz Kapinos, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
9: Rola Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej uległa znacznemu rozszerzeniu, czyniąc z nich filar bezpieczeństwa cywilnego w Polsce. Do najważniejszych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną należy m.in. zarządzanie infrastrukturą ochronną, koordynację systemu ostrzegania i alarmowania ludności, ewakuację i pomoc humanitarną, przygotowanie na sytuacje kryzysowe oraz szkolenia i edukację. Te zagadnienia są obecnie realizowane na co dzień przez pracowników i funkcjonariuszy naszej komendy.
7: Uroczystość była okazją do podkreślenia znaczenia służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy każdego dnia realizują zadania związane z ochroną życia, zdrowia i mienia obywateli. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
5: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: A Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś decyzję o przyznaniu blisko 4 milionów złotych dotacji na termomodernizację zabytkowych obiektów edukacyjnych w Sandomierzu. Wsparcie obejmie pierwsze liceum ogólnokształcące Kolegium Gostomianum oraz drugie liceum ogólnokształcące. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. To ważna inwestycja nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla ochrony zabytkowych obiektów i poprawy jakości powietrza. Oznacza to mniejsze straty ciepła, niższe rachunki za energię i bardziej komfortowe warunki do nauki. Kolejna abolicja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Pod hasłem Czysta Karta Stalowo-Wolska MBPO otwiera się na osoby przetrzymujące biblioteczne książki. Teraz można je oddać bez płacenia kary. To dobra wiadomość dla osób, które zapomniały o terminowym zwrocie książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. W dniach od 11 maja do 30 czerwca w ramach akcji Czysta Karta mogą to zrobić bez konsekwencji finansowej, mówi Tomasz Gotkowski ze Stalowo-Wolskiej Biblioteki.
4: Od 11 maja do 30 czerwca 2026 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ogłasza akcję Czysta Karta. To czas, w którym każdy zapominalski czytelnik może wrócić do biblioteki z zapomnianą książką, ale i bez stresu, bez portfela, ponieważ biblioteka nie pobierze żadnych kar za przetrzymanie książki.
7: Każdy, kto w tym czasie przyniesie do biblioteki zaległą książkę, doczeka się anulowania naliczonych opłat za jej przetrzymanie, ale i kosztów upomnień. Jest też rozwiązanie na zaginione książki.
4: Jeżeli na przykład wypożyczona książka została przez nas po prostu gdzieś zgubiona, zniszczona, gdzieś się zapodziała i nie wiemy, gdzie ona jest, to możemy dostarczyć w zamian inną książkę o zbliżonej wartości finansowej.
7: Tomasz Gotkowski przyznał, że akcja organizowana jest nie po raz pierwszy, bo bibliotekarzom zależy przede wszystkim na odzyskaniu zbiorów, a zaległość powstaje już po 35 dniach od wypożyczenia książki ze Stalowo-Wolskiej MBP. Termin ten można też dwukrotnie przedłużyć, w efekcie można zyskać ponad 60 dni na spokojną lekturę. Akcja Czysta Karta obowiązuje w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: A dziś zapadł wyrok w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy. Dawid B., ojcem zabitego 8-letniego Kamilka, został skazany na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo, a jego matka Magdalena B. na 16 lat więzienia za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się. Takie nieprawomocne wyroki wydał dziś sąd w Częstochowie. Sprawa Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła Polską. 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał 8-letniego Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił dziecko na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie. Po tragicznej śmierci chłopca powstała tak zwana ustawa Kamilka, czyli nowelizacja ustawy z 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, która wprowadziła obowiązkowe standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Ustawa między innymi obliguje do wprowadzenia procedury, tak zwanej procedury Kamilka, w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez rodziców, innych pracowników lub rówieśników.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
6: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 23 stopnie, to jednocześnie temperatura maksymalna do końca dnia, bez żadnych opadów, ciepło i słonecznie. Zapowiada się także ciepła noc, wtedy temperatura spadnie do 15 stopni. Może mocno powieć do 45 km na godzinę z kierunku południowego oraz zachodniego, ale tylko przez najbliższe kilka godzin. Ciśnienie 1007 hektopaskali i powoli rośnie. Natomiast jutro maksymalna temperatura to 21 stopni. I jutro poza słońcem też mogą pojawić się chmury oraz opady, a wręcz burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: Po wczorajszych emocjach w Lidze Mistrzów znamy już pierwszego finalistę. To Arsenal Londyn, który pokonał wczoraj Atletico Madryt 1-0. No, dużo bramek nie padło, dużo tych sytuacji takich stuprocentowych też nie było. Mówiąc wprost, Arsenal po prostu był zespołem lepszym, bo to Atletico jakoś takie bezzębne. Natomiast dziś myślę, że jeszcze większe emocje w bardzo ciekawym, no, to już można powiedzieć, klasyku Bayern Monachium PSG. To rewanż, no i tutaj też właściwie wszystko może się wydarzyć, choć chyba Paryżanie są bliżej tego finału. Myślę, że są tacy, którzy trzymają kciuki tak czy inaczej za Arsenal, który jeszcze Ligi Mistrzów nie wygrał, no a ma szansę na dublet, bo zajmuje pierwsze miejsce w Premier League. A poza tym z takiego, no nie wiem, sentymentalnego punktu widzenia, no biało-czerwone koszulki mają, także to jest też powód, żeby im kibicować, prawda? Każdy jest dobry. 7 po 13, Eye of the Tiger, no to trzeba zrobić tylko jedno, podkręcić radio. Nieco, a nawet bardziej niż nieco głośniej. Gotowi? Startujemy.

0: Radio Leliwa.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start.

0: Oto Sanach. Kwadransy po godzinie 13, a my już niebawem zajrzymy do muzycznego kalendarium.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
5: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Szukasz nowoczesnych systemów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa, szybkiego montażu, pewnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego? Przyjdź do największego w regionie Centrum Chłodnictwa Eltako w Sandomierzu. Specjalizujemy się w sprzedaży i montażu urządzeń chłodniczych i kontrolowanej atmosfery, budową komór, przechowalni owoców, pawilonów, montażem płyt warstwowych, drzwi chłodniczych i segmentowych. Eltako to wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza, gwarantująca szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę. Centrum Chłodnictwa Eltako. Sandomierz, ulica Trześniowska 7A. Telefon 15 644 13 85.

0: 28 minut po godzinie 13. Już za moment między innymi Dua Lipa, pojawi się także przebój z Wielkiej Brytanii.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
7: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
6: Reklama.

0: Dua Lipa. 18 minut pozostało do godziny 14. O 14 na naszej antenie informacje, a w nich zaproszenie na coś, co powstaje w Stalowej Woli. Casting już się rozpoczął. Wszystkie szczegóły niebawem. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: Velvet i Chemistry. 3 minuty pozostały do godziny 14. Już za moment na naszej antenie informacje. A po 14 zajrzymy do świata filmu. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
6: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12 Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad. Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujący ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
1: Reklama.
7: To jest Radio Lewiwa.
0: Zbliża się 14. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
7: To, co w regionie najważniejsze.
8: Dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bierze udział w akcji gaszenia lasów na terenie województwa lubelskiego. Ogień strawił już ponad 250 hektarów lasów. Do działań skierowano specjalistyczny moduł GFF w Podkarpacie. Grupę strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Strażacy działają w trudno dostępnych miejscach, często bez możliwości użycia ciężkiego sprzętu. Całe wyposażenie niosą na plecach, budują pasy przeciwogniowe i dogaszają zarzewia pożaru, mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
9: Ci ludzie muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją psychofizyczną, a także specjalnymi warunkami do prowadzenia działań ratowniczych w tych obszarach najbardziej zagrożonych.
8: A warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, podkreśla kapitan Strojnowski.
9: Musimy zwracać uwagę, że obecnie panuje wysoka temperatura oraz niska wilgotność, a w połączeniu z silnym wiatrem, porywistym wiatrem, może to doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.
8: A warto przypomnieć, że 3 maja tarnobrzescy strażacy walczyli z dużym pożarem lasu na poligonie w Nowej Dębie. Spłonęły tam około 22 hektary lasu. W kulminacyjnym momencie działania prowadziły m.in. 33 zastępy, 88 ratowników wojsko i przedstawiciele lasów państwowych.
7: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
8: W Sandomierzu wmurowaniem aktu erekcyjnego zainaugurowano adaptację budynku po dawnej piekarni przy ulicy 15 sierpnia. Powstanie tam nowa przestrzeń dla Muzeum Zamkowego. Wartość inwestycji to blisko 80 milionów złotych, z czego ponad połowa to fundusze unijne. Wykonawcą robót jest PBI Infrastruktura z Kraśnika. Umowę z firmą podpisano podczas spotkania na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Dyrektor muzeum, doktor habilitowany Mikołaj Getka-Kenik, podkreśla, że jednym z głównych celów inwestycji jest odciążenie zamku. Obecnie mieszczą się tam biura, magazyny, magazyny i przestrzenie wystawiennicze. Instytucja posiadająca ponad 80 tysięcy eksponatów zaczyna odczuwać brak miejsca. Do budynku przy ulicy 15 sierpnia przeniosą się m.in. magazyny, które staną się częściowo dostępne dla zwiedzających i posłużą do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Muzeum chce również rozszerzyć swoją ofertę kulturalną i dotrzeć do większej liczby mieszkańców.
10: Ta lokalizacja wynikała też z naszej chęci otwarcia się nie tyle na turystów ogólnopolskich, bo tutaj już, że tak powiem, zamek temu służy, ale właśnie na mieszkańców Sandomierza, ponieważ jest to ten dość ludny obszar w Sandomierzu, gdzie są różne osiedla mieszkaniowe, ale też szkoły. I jest to znakomite miejsce, żebyśmy jako muzeum dokonali takiego nowego otwarcia właśnie.
8: Anita Sobańska z PBI Infrastruktura zaznacza, że kompleks po dawnej piekarni przejdzie dużą metamorfozę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Obiekty zostaną dostosowane też do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11: Wszystkie budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane, nabiorą nowego wyglądu, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. Budynek główny zostanie przebudowany w zakresie wymiany stolarki okiennej drzwiowej oraz w zakresie przebudowy ganku, który jest na wejściu, więc otrzyma zupełnie nowy, elegancki i nowoczesny wygląd.
8: Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu Zamek Otwarty. Oprócz funduszy unijnych finansują ją także Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury. Ich wkład to łącznie 29 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok, a udostępnienie obiektów zwiedzającym na początku 2030 roku. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do oficjalnego otwarcia i oddania do użytku nowego obiektu magazynowo-garażowego. Inwestycja o wartości blisko 3 milionów złotych to potężne wzmocnienie zaplecza logistycznego mieleckich strażaków. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej do jednostki trafił także nowoczesny sprzęt o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Wśród przekazanego wyposażenia znalazły się m.in. nowoczesne umundurowanie specjalne, pełne wyposażenie dla ratowników grupy GFFF czy środki gaśnicze i specjalistyczny sprzęt operacyjny. Uroczystość to także akty nadania stopni służbowych. Podczas uroczystego apelu na stopień starszego brygadiera został odznaczony brygadier Michał Tchórzewski. Tym samym jest on właścicielem najwyższego stopnia strażaka w Komendzie PSP w Mielcu.
12: Ale koledzy również zostali odznaczeni, zostali awansowani. Dla nich to też jest największe wyróżnienie w dzisiejszym dniu. No ja w tej chwili zbliżam się 31 rok służby, także 30 przeszło lat służby potrzeba, żeby mieć ten stopień, który dzisiaj dostałem.
8: A co mówi o swojej służbie starszy brygadier?
12: Myślę, że są różne chwile. Są i wesołe, są i smutne, ale chyba najtrudniejsze to jest w tym momencie, jak się patrzy na czyjąś krzywdę i człowiek czasami jest bezradny, nie może nic zrobić. Myślę, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna cieszy się dużym powodzeniem wśród młodych ludzi. Zachęcam każdego do tej służby. To jest taka służba wdzięczna i satysfakcjonująca.
8: Uroczystość była miejscem uhonorowania odznaką honorową Strażacka Gwiazda Podkarpacia Stanisława Bika, zaś odznakę świętego Floriana otrzymał Franciszek Augustyn.
13: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
8: W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny. Casting już trwa. Kolejne spotkania z osobami otwartymi na przygodę i wyjście poza ramy już 8, 15 i 22 maja. Spotkania w Rozwadowskim Domu Kultury. Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Marek Gruchota, to kolejna okazja, by pokazać, że w tym mieście teatr nie tylko gości.
14: Właśnie w ten sposób chcemy właśnie pokazać, że teatr w Stalowej Woli nie tylko bywa, ale również mieszka. I to temu właśnie służą. Stąd teatry lokalne, grupy bardzo istotne dla amatorskiego ruchu artystycznego.
8: I takich amatorskich grup teatralnych w Stalowej Woli nie brakuje, natomiast teatr uliczny w mieście to nowa forma wyrazu artystycznego. Jak informują pomysłodawcy, ten teatr nie poszukuje aktorów, jest otwarty na ludzi ciekawych, otwartych, kreatywnych, gotowych wyjść poza ramy codzienności. Niepotrzebne jest doświadczenie, wystarczy mieć 16 lat i być otwartym na nowe. Aby sprawdzić, czy teatr uliczny jest czymś, co zaciekawi, wystarczy udać się na jedną z prób otwartych, które odbędą się w Rozwadowskim Domu Kultury 18, 15 i 22 maja o godzinie 18.30.
13: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
15: Pogoda.
0: tej chwili temperatura w naszym regionie to 23 stopnie. Trzeba przyznać, że bardzo przyjemne 23 stopnie. Może mocno powiać do 45 km na godzinę z kierunku południowego i zachodniego. Ciśnienie dobre, powyżej 1000 hektopaskali. Natomiast w nocy temperatura spadnie do aż, tak chyba trzeba powiedzieć, 15 stopni powyżej zera. Także zapowiada się także ciepła noc.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 7 minut po godzinie 14. My już niebawem, dosłownie za kilka minut, zajrzymy do filmowego kalendarium. No i tutaj pojawi się Polska. No, dla niektórych kultowa, myślę, że dla wielu kultowa produkcja, a o 14.30 Radiowa Giełda Pracy.

0: David tak pięknie zaśpiewał 13 minut po godzinie 14. No to my teraz zaglądamy do kalendarza filmowego. 6 dzień maja 1985 rok powstał film Wabank 2, czyli riposta. Jakby to powiedzieć, przed taką długą i męczącą dla niektórych epoką polskich komedii romantycznych był piękny świat lat 80. i powstawały takie właśnie produkcje. Tam wszystko się zgadza, proszę Państwa, bo tak, reżyser był w naprawdę bardzo, bardzo dobrej formie. Juliusz Machulski, czyli specjalista w tych latach i nie tylko, od takich właśnie produkcji. No i obsada. No to tutaj mogę wymieniać bez końca, bo każdy właściwie w życiowej formie w tym filmie. Jan Machulski, Jacek Mielnik, także Leonard Pietraszak jako Gustaw Kramer, Krzysztof Kiersznowski, czyli Nuta, słynny Wąski z Killera. Bronisław Wrocławski także świetnie zagrał. No Witold Pyrkosz jako Duńczyk, Ewa Szykulska, no i Elżbieta Zającówna, która w tym filmie, śmieję twierdzić, ma tyle uroku jak Stąd do Księżyca. Warto obejrzeć, tam wszystko naprawdę się zgadza. Wabank 2, czyli riposta, polecamy także pierwszą część. To było filmowe kalendarium. 15 minut po godzinie 14, no to jeszcze kwestia muzyczna, bo tutaj także bardzo wysoka forma. No właśnie, ale ja bardzo chętnie obejrzałbym trzecią część tego filmu. Aż się prosi.
1: Reklama. Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług, importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż, kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

0: Prawie 30 minut po godzinie 14, a już za moment Radiowa Giełda Pracy.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Chcesz zdobyć zawód, który da Ci pewną przyszłość? Wybierz szkołę ze srebrną tarczą w rankingu perspektyw. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Kształcimy na kierunkach: ekonomista, programista, informatyk, grafik, fotografia i multimedia, logistyk, technik reklamy oraz nowość, technik, spedytor, specjalność obsługa celna. Dzięki projektom unijnym i zagranicznym stażom zdobędziesz doświadczenie w całej Europie. Wolisz praktykę? Wybierz szkołę branżową i ucz się zawodu jako pracownik młodociany. Fryzjer, kucharz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, stolarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz magazynier, logistyk. Wybierz pewną przyszłość. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. www.ekonomikedupage.org.
1: Reklama.
5: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda, organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o świadczenie usług z lekarzami, specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem telefonu 17 867 51 52. Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C+Z z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 731 970. Firma Hydroga z Padwin Radowej zatrudni na stanowisko sprzedawca oraz magazynier. 534 666 006. CV proszę kierować na adres info@hydrogaz.eu.
5: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda, organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl.

na szeroką wodę. 18 minut pozostało do godziny 15. O 15 na naszej antenie informacje. My polecamy także naszą stronę leliwa.pl oraz naszego radiowego Facebooka i pozostałe media społecznościowe. A po 15 zajrzymy do świata motoryzacji.

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
4: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
5: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
6: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Kylie na naszej antenie. Tymczasem już za moment o 15 informacji.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
0: Jest 15. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
4: To, co w regionie najważniejsze.
5: Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy uczestniczyli w otwartym spotkaniu z posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwich. Rozmowy odbyły się dziś w tarnobrzeskiej wozowni. Tematem były prawa osób z niepełnosprawnościami, system wsparcia oraz planowane zmiany inicjatywy w tym zakresie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyli także Dariusz Bożek, dyrektor tarnobrzeskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Lucja Biało, przewodnicząca Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Środowe spotkanie było częścią ogólnopolskiego cyklu organizowanego w różnych miastach Polski.
6: Przyjechałam do Tarnobrzega, aby wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami, porozmawiać o ich problemach, o problemach rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Na każdym takim spotkaniu płyną pytania, na jakim etapie jest projekt o asystencji. Jest temat o ubezwłasnowolnieniu. Są pytania o zasiłek pielęgnacyjny, czemu nie jest weryfikowany. Mamy nową ustawę o świadczeniu wspierającym. I tą ustawę też trzeba bardzo mocno tłumaczyć.
5: Iwona Hartwich od lat angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła jako jedna z liderek protestów w Sejmie w latach 2014, 2018 i 2023. Protesty dotyczyły m.in. zwiększenia świadczeń pielęgnacyjnych oraz renty socjalnej. Posłanka jest również matką ponad 30-letniego syna z porażeniem mózgowym, który porusza się na wózku inwalidzkim.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
5: W Stalowej Woli w najbliższą sobotę, 9 maja, odbędzie się ogólnopolski turniej tańców polskich. Będzie to już druga odsłona tego niezwykłego wydarzenia. Jego organizatorami są Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy. Uczestnicy powalczą o lasowiackie serce. Po sukcesie pierwszej edycji turnieju, która odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, organizatorzy postanowili zrealizować kolejną odsłonę tego wyjątkowego festiwalu tańców polskich. Ponownie więc do Stalowej Woli zjadą najlepsze pary taneczne z całej Polski, specjalizujące się w polskich tańcach narodowych i regionalnych. Pary zmierzą się z Mazurem, Krakowiakiem, Kujawiakiem, Oberkiem, ale i czeską Polką. Co warte podkreślenia, turniej tańców polskich, podobnie jak na przykład turnieje tańców standardowych, ma swój system kroków i figur. I choć nazwy tańców polskich mogą być dobrze znane, to już ich wykonanie kompletnie różni się od występów zespołów ludowych, zarówno wykonaniem, jak i strojami. Mówi Magdalena Sikora-Bucior, kierująca zespołem pieśni tańca Lasowiacy.
7: Nasza formuła niewiele odbiega od tego. To też jest rywalizacja par, z tym, że w oparciu o polskie tańce narodowe. To nie jest taka forma, którą kojarzymy ze sceną i z folklorem. Jest to forma bardziej elegancka, salonowa. Cały system kroków i figur jest ściśle zapisany. I nawet strój, w którym się prezentują tancerze, on niewiele ma wspólnego z takim prostym skojarzeniem taniec ludowy.
5: Aby się o tym przekonać, warto się wybrać w sobotę o godzinie 9 na blok turniejowy, a od 16 na galę finałową. Wstęp na ogólnopolski turniej tańców polskich jest wolny, a wydarzenie odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli.
8: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
5: A Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Historii Regionalnej Pałacek Oborski STK w Mielcu zapraszają w piątek na pierwsze regionalne targi książki. Pierwsze tego typu wydarzenie w Mielcu skierowane do miłośników literatury i rynku wydawniczego. Targi stworzą przestrzeń do bezpośrednich spotkań z twórcami, prezentacji oferty wydawniczej oraz nawiązywania nowych kontaktów branżowych, mówi Krystyna Haptaś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu.
9: Dzięki targom chcemy promować czytelnictwo, integrować środowisko regionalne związane z szeroko pojętą książką, bo książka regionalna to nie jest tylko książka, która dotyczy danego terenu, ale jest związana też poprzez autora. Stwarzamy przestrzeń dla czytelników, dla autorów, dla wydawców, dla producentów, różnych wystawców. Dajemy im miejsce i dajemy im możliwość spotkania się razem. Razem z czytelnikiem, no z każdym, kto będzie chciał przyjść i zobaczyć, co się tam będzie działo.
5: Podczas piątkowego wydarzenia, które oficjalnie rozpocznie się w samo południe, organizatorzy zaplanowali oprócz spotkań z autorami, wydawcami, także prelekcja, wśród nich temat AI w świecie książki, pomoc czy zagrożenie, sąd nad sztuczną inteligencją czy wykład wprowadzający o Ossolińskich na ziemi mieleckiej słów kilka. Natomiast dzień później dr Krzysztof Haptaj z Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborski w Mielcu zaprasza na spacer po mieleckim cmentarzu parafialnym połączony z opowieścią o ludziach książki pochowanych na mieleckiej nekropolii. Szczegóły na naszej stronie internetowej leliwa.pl.
8: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: Pogoda.
0: W tej chwili temperatura w Mielcu, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Ostrowcu, Świętokrzyskim, Dębicy, a także Opatowie i Staszowie, a także Janowie Lubelskim. To 23 stopnie ta temperatura, co jest dość naturalne, już powoli zaczyna spadać. W nocy spadnie do 15 stopni, więc czeka nas bardzo ciepły wieczór i noc. Jutro ochłodzenie delikatne, maksymalnie 21 w ciągu dnia i też sporo słońca, ale właśnie jutro poza słońcem też mogą pojawić się chmury, opady deszczu, a wręcz burze. Warto zwrócić na to uwagę. Aha, no i jeszcze w ciągu najbliższych kilku godzin w naszym regionie może chwilami mocno powiać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 7 minut po 15, a my już teraz zaglądamy do motoryzacyjnego kalendarium, dokładnie 6 maja 1998 roku. Daimler przejmuje Chryslera, no i właśnie to za sprawą tego połączenia Chryslery są tak bardziej związane z Mercedesem, jeżeli chodzi o temat silników i nie tylko. Generalnie Chrysler to jest bardzo ciekawy samochód, szczególnie z tych lat. Na przykład, po pierwsze, Chrysler Concorde, pierwsza, jak i druga generacja, której produkcję zakończono w 2004 roku. Taki przerysowany, komiksowy trochę samochód z bardzo długim przodem, ale i bardzo długim tyłem. Taki sedan XXL, ale ma w sobie dużo uroku. No i następca 300M, który też bardzo sympatycznie wyglądał. Ta zmiana nie była drastyczna. Drastyczna zmiana pojawiła się dopiero w przypadku następcy, czyli Chrysler 300. Tutaj można powiedzieć, że był to samochód taki o masywnych proporcjach w nawiązaniu do stylu retro. No muszę powiedzieć, że ja kiedy widzę Chryslera 300 pierwszej generacji, to zawsze się oglądam, bo jest no niesamowity. Tylko te silniki V6 i V8, paliwożerne, no ale jeśli Mariusz Pudzianowski zagazował Hammera, to da się także Chryslera. Rym niezamierzony. 8 po 15, Harry Styles, as it was, Wojtek Janczura, witam ponownie, dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 15. Kolejne wyjątkowe przeboje już niebawem, a o 15.30 zajrzymy do jutrzejszego wydania Tygodnika Nadwiślańskiego.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujący ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu, w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2. Kierowco, masz punkty karne? Jeszcze jeden błąd i możesz utracić prawo do kierowania pojazdami z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Od czerwca zmienią się przepisy i za wiele wykroczeń nie będzie już można zbić punktów karnych. WORT Tarnobrzeg zaprasza na jednodniowy kurs, dzięki któremu jeszcze teraz skasujesz 6 najstarszych punktów. Kameralne, maksymalnie 15-osobowe grupy. Zapisz się już dziś. Telefon 15 823 56 00 lub wort.tarnobrzeg.pl. Od złej decyzji dzieli cię jeden mandat. Daj sobie margines spokoju.
4: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Jennifer Lopez na naszej antenie. 27 minut po 15. My już teraz zaglądamy do jutrzejszego wydania Tygodnika Nadwiślańskiego, a w nich następujący temat. Plony owoców będą znikome, a w wielu sadach nie będzie ich wcale. Tak po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach oceniają sytuację sadownicy z powiatu sandomierskiego. Temperatura w niektórych miejscach spadła nawet do 9 stopni poniżej zera. Ucierpiały m.in. jabłonie, czereśnie, wiśnie i śliwy w najnowszym wydaniu Tygodnika Nadwiślańskiego. Obszerny raport z tego, co naprawdę wydarzyło się w sadach. Dziennikarze Tygodnika rozmawiają z plantatorami, ekspertami i samorządowcami. Więcej właśnie w jutrzejszym wydaniu Tygodnika, a w Tygodniku także ważny temat. Likwidacja porodówki w Nowej Dębie stawia w trudnej sytuacji zatrudnione tam położne. O ile lekarze najprawdopodobniej już mają nowe miejsca pracy, bo zabiegał m.in. o nich Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, to sytuacja położnych jest trudniejsza. O tej sytuacji i jak temu zaradzić w jutrzejszym wydaniu. Także o tym, że drobni przedsiębiorcy handlujący w Tarnobrzegu na targowisku odzieżą i butami włączyli się do ogólnopolskiego protestu spowodowanego objęciem ich branży systemem kontrolnym SENT. W jutrzejszym wydaniu także o tym, że podający się za biznesmena ze stolicy oszukał jedną z klinik w Stalowej Woli, a właściwie starał się oszukać. Jak to wszystko się zakończyło także w jutrzejszym wydaniu. Oraz o tym, że susza w lasach sprawia, że byle iskra grozi pożarem o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. W ostatnich dniach lasy paliły się w wielu miejscach naszego regionu. Strażacy z Tarnobrzega wciąż uczestniczą też w dramatycznej akcji w Lubelskim i to w jej najbardziej niebezpiecznym elemencie. Więcej w jutrzejszym wydaniu Tygodnika. W tej sprawie odsyłamy także jutro do porannego przeglądu prasy. Bądźcie wtedy z nami.
1: Reklama. Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
1: Reklama.

0: Kiss Me.
1: Kwadrans pozostał do godziny 16. O 16 informacje, a w nich ważne informacje dla kierowców w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim. Doszło do wypadku na drodze powiatowej. 5 osób brało udział w tym wypadku, trafiły do szpitala. Więcej już za kwadrans w wiadomościach. Uważajcie na siebie.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: wciąż bardziej obcy. Lady Punk. W studiu jest już Piotrek Grzak, który nawiązuje do tego tytułu. Mówi, że jego jeden z ulubionych filmów to Obcy. Ósmy pasażer, tak? Science fiction.
1: Obcy 7.
0: No, czy to jest propozycja na ten wieczór? Kto wie, może ktoś lubi takie klimaty ekstremalne, no to w takim razie polecamy. Ale o filmie nie będzie, o muzyce, a wcześniej jeszcze informacje o godzinie 16. Tymczasem ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wojtek Janczura, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: To PSB, ja uwielbiam je.
4: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanym fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie i na castorama.pl.
8: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
2: Reklama.
9: To jest Radio Leliwa.
10: Jest 16. Wiadomości, Wojciech Lis.
9: To, co w regionie najważniejsze.
11: W miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim doszło do wypadku na drodze powiatowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób, które trafiły do szpitali. Transport zapewnił m.in. śmigłowiec. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują 4 zastępy straży pożarnej.
9: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
11: Dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bierze udział w akcji gaszenia lasów na terenie województwa lubelskiego. Do działań skierowano specjalistyczny moduł GFFF Podkarpacie, grupę strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Strażacy działają w trudno dostępnych miejscach, często bez możliwości użycia ciężkiego sprzętu, mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
12: Ci ludzie muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją psychofizyczną, a także specjalnymi warunkami do prowadzenia działań ratowniczych w tych obszarach najbardziej zagrożonych.
11: Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, podkreśla kapitan Norbert Strojnowski.
12: Musimy zwracać uwagę, że obecnie panuje wysoka temperatura oraz niska wilgotność, a w połączeniu z silnym wiatrem, porywistym wiatrem, może to doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.
11: W związku z pożarem lasu na Lubelszczyznę zadysponowano także kompanię gaśniczą Kielce. O godzinie 16 na terenie Komendy Straży Pożarnej w Sandomierzu ustalono zbiórkę kompanii gaśniczej Kielce, po której zastępy udadzą się do miejscowości Kozaki Biłgorajskie. Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Marcin Bajur.
13: W skład kompanii wchodzi 27 jednostek sprzętu, w tym m.in. 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z składami, a także kontenery gaśnicze oraz oczywiście 57 strażaków z ziemi świętokrzyskiej udaje się na miejsce działań. Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany.
11: Front pożaru ma blisko 2 km, działania utrudnia silny wiatr.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
11: Czy szpital specjalistyczny w Mielcu połączy się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie, to temat rozmów, ale w sprawie nie zapadły jeszcze konkretne decyzje. Jak podkreślał podczas ostatniej sesji powiatu mieleckiego dyrektor placówki Paweł Pazdan, szpital musi szukać innych rozwiązań, aby jego sytuacja finansowa nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie placówki i leczenie pacjentów.
14: Dzisiaj potrzebne jest spojrzenie szerokie dotyczące funkcjonowania naszego szpitala w kontekście sytuacji, jaka jest, i propozycje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej co do rozwiązań systemowych, to one zmierzają do tego, że szpitale w jakiś sposób powinny zacząć ze sobą współpracować, współdziałać, konsolidować swoje działania. Powinna powstawać bardziej jednolita mapa szpitali wynikająca ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, ze zmieniających się potrzeb zdrowotnych, powodująca zmiany organizacyjne również.
11: Dyrekcja Mieleckiego Szpitala potwierdza, że rozmowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie się odbyły, jednak na dalsze ustalenia trzeba jeszcze poczekać.
9: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
11: Wrzucamy wsteczny w kolejce po książkę. To projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, który przeniesie uczestników w lata powojennej Polski 1945-1989. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek o godzinie 15 i jest bezpłatne. W programie znajdą się atrakcje, które dla jednych będą sentymentalną podróżą, a dla innych odkrywaniem przeszłości, mówi Daria Kamińska-Drabik.
15: Odbędą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
11: Projekt realizowany jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026.
8: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
9: Pogoda.
10: I jeszcze informacje pogodowe. Na razie ładnie, na razie pięknie, na razie słonecznie, ale niewykluczone, że dziś mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro w naszym regionie 25-26 stopni. Ciśnienie w tym momencie wynosi 1006 hektopaskali. No i jeszcze piątek. W piątek niewykluczone opady deszczu. Te mogą pojawiać się w ciągu dnia, ale przede wszystkim o poranku. No i patrzymy jeszcze na sobotę. Sobota i niedziela jak na razie tutaj wszystko pogodowo pięknie się układa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
10: Jest jeszcze 16.06, to jest Leliwa, witamy po godzinie 16.00. Ty, Wojtek, zapowiadałeś dzisiaj deszcz? Wieczorem? A jutro? No właśnie, robimy teraz krótką aktualizację z Wojtkiem Janczurą i dochodzimy do wniosku, że dzisiaj też może delikatnie popadać. Piotr Grzak, kłaniam się nisko, witam po 16.00.

0: Oto Train w Leliwie, jest już 16:12.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Benny Hartz w Leliwie, jest 16:28. Za kilka chwil spotkanie z profesorem Bralczykiem.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
3: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź Świat Rowerów i Skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat Rowerów i Skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
1: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
6: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
7: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał prosi o wyjaśnienie rodzaju i odmiany przez przypadki słowa satelita. Chodzi tu o urządzenie wprowadzające na orbitę okołoziemską, np. satelita badawczy, co wskazuje na rodzaj męski, ale spotkał się pan Rafał w internecie z podzielonymi zdaniami na ten temat. Mamy trochę takich wyrazów, podobnych do siebie w pierwszym przypadku, w mianowniku, które mają ciekawą historię rodzaju. Planeta kiedyś była tym planetą. Kometa była tym kometą. U Mickiewicza w Panu Tadeuszu był to kometa pierwszej wielkości i mocy. Przyleciał od południa, zmierzał ku północy. Rodzaj męski, konsekwentnie. Dziś już nikt nie powie ten kometa, ten planeta, to już zupełnie nie. Natomiast powiemy ta planeta, ta kometa, choć przecież nie wszystkie rzeczowniki kończące się na A muszą mieć rodzaj żeński, mężczyzna, najbardziej męski rzeczownik przecież jest rodzaju męskiego, podobnie starosta. No i satelita pozostał jednak męski, tak jak starosta. Nie zmienił rodzaju. Mówimy ten satelita. Może trochę dlatego, że satelita dość wcześnie uzyskał także inne znaczenie. I tu się zaczyna problem. Bo to wcale nie wystarczy powiedzieć, czy to jest rodzaj męski. Czy męskoosobowy, czy męskonieosobowy. A może być i tak, i tak. O satelitach w znaczeniu astronomicznym będziemy mówili w rodzaju męskim nieosobowym, a więc te satelity. Ale o satelitach ludzkich, bo i tak to bywało używane, już ci satelici. I wtedy odmienia się już to trochę inaczej. Ci satelici, zwłaszcza w liczbie mnogiej, ale ten satelita w liczbie pojedynczej odmienia się tak jak kobieta, zresztą mężczyzna także się odmienia jak kobieta.
6: Słowo o słowie.
7: Do usłyszenia.
6: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
1: Radio Leliwa.

Radio Leliwa, Sandomierz 104,7 FM.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Oskar Cymse w Leliwie za 16 minut. Będzie już 17.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: Reklama.

0: to cały czas Leliwa 17, już się zbliża, już za kilka chwil kolejne informacje.
1: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
1: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: Jest 17. Wiadomości, Wojciech Lis.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bierze udział w akcji gaszenia lasów na terenie województwa lubelskiego. Do działań skierowano specjalistyczny moduł GFFF Podkarpacie. Grupę strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Strażacy działają w trudno dostępnych miejscach, często bez możliwości użycia ciężkiego sprzętu. Mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
5: Ci ludzie muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją psychofizyczną, a także specjalnymi warunkami do prowadzenia działań ratowniczych w tych obszarach najbardziej zagrożonych.
4: Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, podkreśla kapitan Norbert Strojnowski.
5: Musimy zwracać uwagę, że obecnie panuje wysoka temperatura oraz niska wilgotność, a w połączeniu z silnym wiatrem, porywistym wiatrem, może to doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.
4: W związku z pożarem na Lubelszczyznę zadysponowana została także kompania gaśnicza Kielce, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Marcin Bajur.
6: W skład kompanii wchodzi 27 jednostek sprzętu, w tym m.in. 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z składami, a także kontenery gaśnicze oraz oczywiście 57 strażaków z ziemi świętokrzyskiej udaje się na miejsce działań. Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany.
4: Front pożaru ma około 2 kilometrów. Działania utrudnia silny wiatr.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: W starostwie powiatowym w Mielcu odbył się konwent wójtów powiatu mieleckiego, podczas którego zaprezentowano wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Mielca. Trwające konsultacje społeczne umożliwiają mieszkańcom gmin Mielec, Przecław, Dębica, Ostrów i Żyraków zapoznanie się z wariantami inwestycji, by wypracować najlepsze rozwiązanie komunikacyjne. Mówi przewodniczący konwentu wójtów Robert Pluta.
7: Wszystkie uwagi, które są wnoszone przez mieszkańców, przez samorządowców, bo to też jest kwestia analizy trasy, która ma nie tylko uzbrajać, tworzyć bezpieczną komunikację, ale w perspektywie mamy nadzieję stać się być może pierwszą drogą krajową na terenie powiatu mieleckiego, więc jesteśmy najbliżsi, przynajmniej taka koncepcja się pojawiła, wariantowi W1.
4: Po zakończeniu konsultacji projektanci przeanalizują zgłoszone uwagi i wskażą optymalny wariant pod względem funkcjonalnym i społeczno-ekonomicznym.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: W Stalowej Woli powstaje Teatr Uliczny. Otwarte spotkania dla wszystkich chętnych odbędą się 8, 15 i 22 maja w Rozwadowskim Domu Kultury, mówi Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
8: Właśnie w ten sposób chcemy właśnie pokazać, że teatr w Stalowej Woli nie tylko bywa, ale również mieszka i to temu właśnie służą. Stąd teatry lokalne, grupy bardzo istotne dla amatorskiego ruchu artystycznego.
4: Choć w Stalowej Woli działają amatorskie grupy, teatr uliczny to nowa forma wyrazu. Twórcy nie szukają profesjonalnych aktorów. Wystarczy ukończone 16 lat i otwartość na nowe wyzwania.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy uczestniczyli w otwartym spotkaniu z posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwich. Rozmowy odbyły się dziś w tarnobrzeskiej wozowni. Tematem były prawa osób niepełnosprawnych, system wsparcia oraz planowane zmiany i inicjatywy w tym zakresie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyli także Dariusz Bożek, dyrektor tarnobrzeskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Łucja Biało, przewodnicząca przewodnicząca Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Środowe spotkanie było częścią cyklu organizowanego w różnych miastach Polski, mówi posłanka Iwona Hartwich.
9: Przyjechałam do Tarnobrzega, aby wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami, porozmawiać o ich problemach, o problemach rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Na każdym takim spotkaniu płyną pytania, na jakim etapie jest projekt o asystencji. Jest temat o ubezwłasnowolnieniu. Są pytania o zasiłek pielęgnacyjny, czemu nie jest weryfikowany. Mamy nową ustawę o świadczeniu wspierającym. I tą ustawę też trzeba bardzo mocno tłumaczyć.
4: Iwona Hartwich od lat angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła jako jedna z liderek protestów w Sejmie w latach 2014, 2018 i 2023. Protesty dotyczyły m.in. zwiększenia świadczeń pielęgnacyjnych oraz renty socjalnej. Posłanka jest również matką ponad 30-letniego syna z porażeniem mózgowym, który porusza się na wózku inwalidzkim.
1: Radio Leliwa, numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: W tej nocy temperatura może spaść do 10-11 stopni. Również niewykluczone, że dziś mogą lokalnie pojawić się opady deszczu. Te tak w okolicach godziny 20-21. Jutro w naszym regionie 26-27 stopni, natomiast w piątek 8 maja niewykluczone opady deszczu, te mogą pojawiać się w okolicach poranka, później rozpogodzenie i ma być już ładnie, no i w piątek 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Jest już 17:07. Witamy po 17:00 i zapraszamy Was na kolejną godzinę z przebojami. Elize już czeka, Joe w Leliwie niebawem, 17:07.

0: Oto Joe w Leniwie, 17, już 14. Za kilka chwil kolejne przeboje z charakterem już czekają.
1: Reklama.
2: RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
3: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci. Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: Teddy Swims, bledliwie można słuchać, można się uśmiechać. Jest 17:29. Bledliwie czas na informacje kulturalne. Te oczywiście już czekają w naszej przebojowej stacji. Na nie zaprasza już teraz Wojciech Lis. Czas zatem na informacje kulturalne. Jest 17:29.
1: Informacje kulturalne w Radiu Leliwa.
0: Przedstawi Wojciech Lis.
2: W Sandomierzu zainaugurowano adaptację budynku po dawnej piekarni przy ulicy 15 sierpnia. Powstanie tam nowa przestrzeń dla Muzeum Zamkowego. Wartość inwestycji to blisko 80 milionów złotych, z czego ponad połowa to fundusze unijne. Wykonawcą robót jest PBI Infrastruktura z Kraśnika. Umowę z firmą podpisano podczas spotkania w Zamku Królewskim Sandomierzu. Dyrektor muzeum, dr habilitowany Mikołaj Getka-Kenik, podkreśla, że jednym z głównych celów inwestycji jest odciążenie muzeum. Obecnie mieszczą się tam biura, magazyny i przestrzenie wystawiennicze. Do budynku przy ulicy 15 sierpnia przeniosą się m.in. magazyny. Muzeum chce również rozszerzyć swoją ofertę kulturalną i dotrzeć do większej liczby mieszkańców.
3: Ta lokalizacja wynikała też z naszej chęci otwarcia się nie tyle na turystów ogólnopolskich, bo tutaj już, że tak powiem, zamek temu służy, ale właśnie na mieszkańców Sandomierza, ponieważ jest to ten dość ludny obszar w Sandomierzu, gdzie są różne osiedla mieszkaniowe, ale też szkoły. I jest to znakomite miejsce, żebyśmy jako muzeum dokonali takiego nowego otwarcia właśnie.
2: Anita Sobańska z PBI Infrastruktura zaznacza, że kompleks po dawnej piekarni przejdzie dużą metamorfozę, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Obiekty zostaną dostosowane też do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4: Wszystkie budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane, nabiorą nowego wyglądu, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. Budynek główny zostanie przebudowany w zakresie wymiany stolarki okiennej drzwiowej oraz w zakresie przebudowy ganku, który jest na wejściu, więc otrzyma zupełnie nowy, elegancki i nowoczesny wygląd.
2: Inwestycji gratulował wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Socha.
5: Więc myślę, że także mieszkańcy Sandomierza będą bardzo zadowoleni, że, powiem potocznie, będzie się w Sandomierzu działo, będzie jeszcze więcej miejsc związanych z kulturą.
2: Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu Zamek Otwarty. Oprócz funduszy unijnych sfinansują ją także Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury. To łącznie 29 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok, a udostępnienie obiektów zwiedzającym na początku 2030 roku. Tarnobrzeg włącza się w ogólnopolską Noc Muzeów. W dniach 15 i 16 maja mieszkańcy będą mogli bezpłatnie lub za symboliczną opłatą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach tarnobrzeskich Nocy Kultury 2026. Program rozpocznie się 15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Szerokiej. Od godziny 16 zaplanowano warsztaty kreatywne. 16 maja wieczorem będzie można odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej i Klasztor Ojców Dominikanów. O godzinie 19 rozpocznie się spotkanie poświęcone muzyce organowej, a od 20 zaplanowano zwiedzanie kościoła z przewodnikiem. W sobotę wieczorem otwarte będzie również Muzeum Zamek Tarnowskich. Zwiedzający zobaczą m.in. kolekcję dzikowską. Do udziału w wydarzeniach zapraszają także Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, Tarnobrzeska Dolina Wisły, Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Tarnobrzeskie Centrum Wolontariatu. W programie znalazły się m.in. projekcje filmu Nosferatu, Symfonia Grozy z muzyką improwizowaną na żywo oraz Noc Planszówek z klubem szachowym Salve Regina. Były to informacje kulturalne.

0: Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Nawigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Jest 18. Wiadomości, Wojciech Lis.
2: To, co w regionie najważniejsze.
4: 5 osób zostało rannych w wypadku w miejscowości Sarnówek Duży w powiecie ostrowieckim. Doszło tam do zderzenia 2 samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni mężczyzna kierujący BMW wyprzedzał inne pojazdy. W tym samym czasie kierujący Oplem 31-latek wykonywał manewr skrętu w lewo, w wyniku czego doszło do zderzenia samochodów. BMW podróżowały 2 osoby, natomiast drugim autem 3. Wszystkie trafiły do szpitala. Jedna wymagała transportu śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja w Ostrowcu Świętokrzyskim ustala okoliczności zdarzenia.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: W starostwie powiatowym w Mielcu odbył się konwent wójtów powiatu mieleckiego, podczas którego zaprezentowano wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Mielca. Trwające konsultacje społeczne umożliwiają mieszkańcom gmin Mielec, Przecław, Dębica, Ostrów i Żyraków zapoznanie się z wariantami inwestycji, by wypracować najlepsze rozwiązanie komunikacyjne, mówi przewodniczący konwentu wójtów Robert Pluta.
5: Wszystkie uwagi, które są wnoszone przez mieszkańców, przez samorządowców, bo to też jest kwestia analizy trasy, która ma nie tylko uzbrajać, tworzyć bezpieczną komunikację, ale w perspektywie mamy nadzieję stać się być może pierwszą drogą krajową na terenie powiatu mieleckiego, więc jesteśmy najbliżsi, przynajmniej taka koncepcja się pojawiła, wariantowi W1.
4: Po zakończeniu konsultacji projektanci przeanalizują zgłoszone uwagi i wskażą optymalny wariant pod względem funkcjonalnym i społeczno-ekonomicznym.
6: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy uczestniczyli w otwartym spotkaniu z posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwich. Rozmowy odbyły się dziś w tarnobrzeskiej wozowni. Tematem były prawa osób niepełnosprawnych, system wsparcia oraz planowane zmiany i inicjatywy w tym zakresie. Mogli zadawać pytania i dzielić się swoim doświadczeniem. W spotkaniu uczestniczyli także Dariusz Bożek, dyrektor Tarnobrzeskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Łucja Biało, przewodnicząca Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Środowe spotkanie było częścią cyklu organizowanego w różnych miastach Polski, mówi posłanka Iwona Hartwich.
7: Przyjechałam do Tarnobrzega, aby wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami, porozmawiać o ich problemach, o problemach rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Na każdym takim spotkaniu płyną pytania, na jakim etapie jest projekt o asystencji. Jest temat o ubezwłasnowolnieniu. Są pytania o zasiłek pielęgnacyjny, czemu nie jest weryfikowany. Mamy nową ustawę o świadczeniu wspierającym. I tą ustawę też trzeba bardzo mocno tłumaczyć.
4: Iwona Hartwich od lat angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła jako jedna z liderek protestów w Sejmie w latach 2014, 2018 i 2023. Protesty dotyczyły m.in. zwiększenia świadczeń pielęgnacyjnych oraz renty socjalnej. Posłanka jest również matką ponad 30-letniego syna z porażeniem mózgowym, który porusza się na wózku inwalidzkim.
6: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Do 20 maja uczniowie szkół podstawowych i średnich pochodzący z gminy Gorzyce mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu Młodzi Zdolni. Jego celem jest promowanie młodzieży uzdolnionej i świadomej swojego rozwoju. W tym roku stypendia finansowane są przez firmę Hydroaluminium Poland Operation, mówi wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.
8: Warto promować i jest to taki bardziej zastrzyk, no po części finansowy, ale też taki honorowy i docenienie tych ludzi i element mobilizacji do dalszej pracy i rozwijania swoich talentów i umiejętności.
4: Kandydat ubiegający się o stypendium musi posiadać średnią ocen z ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 3,0 oraz mieć udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są m.in. w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, a także prezentacje artystyczne i koncerty. To już w najbliższą niedzielę, 10 maja, mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitące jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji, także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
4: Gwiazdami wojewódzkiego święta kwitnącej jabłoni będą Miły Pan, Red Lips oraz zespół Ira, patronat medialny Radio Leliwa.
6: Radio Leliwa, numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: Pogoda.
3: Tej nocy temperatura może spaść do 10 stopni i jeszcze dziś wieczorem nie wykluczono opady deszczu. Jak będzie jutro? Jutro w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale dużo przyjaźni. Mnóstwo. Jutro 24-25 stopni. Nie wykluczono opady deszczu. To mogą pojawić się z czwartku na piątek, w szczególności wieczorem i w nocy, ale piątek ładny. W piątek 18-19 stopni. Patrzymy jeszcze na sobotę i patrzymy na niedzielę. W sobotę 18-19 stopni i w niedzielę też bardzo ładnie 20-21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: 18.06 to jest Leliwa. Wojciech Lis mówił o święcie kwitnącej jabłoni. Ja tylko do tej informacyjnej układanki dodam wiadomość, że spotkacie się na scenie także z Janną Sarwą i Wojtkiem Janczurą, którzy będą wam towarzyszyć podczas święta kwitnącej jabłoni. A w Leliwie DJ jest to Eternal. Piotrek Grzak, kłaniam się.

prosto z płyty Before the Rain, Eternal w Leliwie. To rok 97, jest już 18.13, a u nas niebawem Perfect, ale w koło jest wesoło. Czeka także Florida, czeka laskę Chap, The Ketchup Song, będzie również nowość od Olivii Dean.

była pani Oliwia, Oliwia Dine, So Easy, w Leliwie u nas panie, tak, owszem, śpiewają, Dua Lipa już czeka, czekają także bratanki, będzie również Aerosmith.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Za 17 minut będzie już 19. O 19 sprawdzamy informacje. Wojciech Lis już czeka, aby wam przedstawić te kolejne najważniejsze. U nas Tina Turner, u nas także Ricky Martin.

0: To jest Radio Leliwa.
1: Jest 19. Wiadomości, Wojciech Lis.
0: To, co w regionie najważniejsze.
2: W Nisku utworzono punkt koncentracji sił dla podkarpackich strażaków kierowanych do walki z dużym pożarem w powiecie biłgorajskim. Do działań przewidziano 16 zastępów. Do akcji skierowano wybrane jednostki z różnych powiatów decyzją stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wśród zadysponowanych sił są m.in. strażacy z powiatów Stalowowolskiego, Dębickiego i Tarnobrzeskiego. Dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bierze udział w akcji gaszenia lasów na terenie powiatu biłgorajskiego, mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
3: Ci ludzie muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją psychofizyczną, a także specjalnymi warunkami do prowadzenia działań ratowniczych w tych obszarach najbardziej zagrożonych.
2: Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, podkreśla kapitan Strojnowski.
3: Musimy zwracać uwagę, że obecnie panuje wysoka temperatura oraz niska wilgotność, a w połączeniu z silnym wiatrem, porywistym wiatrem może to doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.
2: W związku z pożarem na Lubelszczyznę zadysponowano także kompanię gaśniczą Kielce, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Marcin Bajur.
4: W skład kompanii wchodzi 27 jednostek sprzętu, w tym m.in. 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z składami, a także kontenery gaśnicze oraz oczywiście 57 strażaków z ziemi świętokrzyskiej udaje się na miejsce działań. Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany.
2: Front pożaru ma około 2 kilometrów. Działania utrudnia silny wiatr.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: W zakładach chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg trwa budowa nowej instalacji do granulacji siarki. To jedna z najważniejszych inwestycji technologicznych spółki w ostatnich latach. W ramach projektu powstaje nowoczesna hala produkcyjna wraz z zapleczem technologicznym oraz socjalno-warsztatowym. Całość zostanie wyposażona w zaawansowaną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz systemy automatycznego sterowania procesem produkcji. Najważniejszym elementem inwestycji jest zmiana technologii produkcji siarki granulowanej z dotychczasowej metody wieżowej na nowocześniejszą metodę bębnową, mówi prezes zarządu Siarkopol Tarnobrzeg Bogdan Brzuszek.
5: Dzisiaj ta jest nowocześniejsza i bardziej efektywna. Po drugie jest to konieczność, bo te wieże, które dzisiaj mamy i którym dzięki nim produkujemy siarkę granulowaną, no to są prawie moimi rówieśnikami. Także to jest wyzwanie, ale to jest też konieczność. Inwestycja ponad 36 milionów złotych, niezbędna, sfinansowana ze środków własnych, jak również z kredytu inwestycyjnego.
2: Nowa instalacja ma również zwiększyć bezpieczeństwo pracy w zakładzie. Automatyzacja procesów i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwią dokładniejszy nadzór nad produkcją oraz poprawę jej efektywności. Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie starosta powiatu mieleckiego uczestniczył w podpisaniu umów z wojewodą na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powiat mielecki otrzymał ponad 5 milionów złotych dofinansowania na modernizację części budynku starostwa, mówi starosta mielecki Kazimierz Gacek.
6: Tam mamy stworzyć bardzo nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego dla całego starostwa, ale również ten obiekt będzie pełnił funkcję schronienia dla ludności, jak także również i będzie służył ewentualnie wojsku w razie takich potrzeb.
2: Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października bieżącego roku.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: W Stalowej Woli powstaje Teatr Uliczny. Otwarte spotkania dla wszystkich chętnych odbędą się 8, 15 i 22 maja w Rozwadowskim Domu Kultury. Mówi Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
7: W ten sposób chcemy właśnie pokazać, że teatr w Stalowej Woli nie tylko bywa, ale również mieszka i to temu właśnie służą. Stąd teatry lokalne, grupy bardzo istotne dla amatorskiego ruchu artystycznego,
2: Choć w Stalowej Woli działają amatorskie grupy, teatr uliczny to nowa forma wyrazu. Twórcy nie szukają profesjonalnych aktorów. Wystarczy ukończone 16 lat i otwartość na nowe wyzwania.
0: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
1: Tej nocy temperatura może spaść do 10-11 stopni, także niewykluczone opady deszczu. Te mogą pojawić się tej nocy. Jutro w naszym regionie bardzo ładnie. Jutro temperatura maksymalna to 25-26 stopni. Ciśnienie w tym momencie wynosi 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: To cały czas Leliwa, przed nami gorąca dziesiątka. Oczywiście, ta już praktycznie gotowa. Ta za kilka chwil startuje. Zanim wystartuje, będą jeszcze propozycje. No oczywiście także przygotowane. Już czekają na swoją kolej, a w Leliwie teraz pojawi się naprawdę coś bardzo wyjątkowego.

0: Dawna to wiem. Trio doskonałe. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, nareszcie w Leliwie. To była propozycja numer 2 do Hot Ten. Jest 19.14. Czas na miejsce 10. I to także będzie Vito. To też będzie Kacperczyk. Mam talent.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Muzyczne wzloty i upadki. Lista najlepszych, czyli gorąca dziesiątka w Radiu Leliwa. Gorąca dziesiątka. Zaprasza Piotr Grzak. 10.

0: Beautiful.
1: K-San w Leliwie, 19:25. Gorąca dziesiątka się rozkręca. Za kilka chwil kolejne propozycje do Hot Ten.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza

Loco Loco Contigo w Leliwie Gordo. Za 15 minut będzie godzina 20. Gorąca dziesiątka rozpędza się na maksa. Baby Recha już czeka New Religion.

0: To jest Radio Leliwa.
1: Jest już prawie 20. Wiadomości Wojciech Lis.
0: To, co w regionie najważniejsze.
2: Mieleccy piloci oraz samoloty gaśnicze Dromader odgrywają kluczową rolę w walce z pożarami na Lubelszczyźnie. Lotnisko w Mielcu stało się strategicznym zapleczem operacji, zapewniając maszynom tankowanie i serwis. Samoloty typu Dromader wykonują intensywne loty gaśnicze, zrzucając wodę na zagrożone obszary. Kluczową rolę w tej operacji pełni mieleckie lotnisko, które stało się głównym punktem logistycznym. To właśnie tutaj maszyny wracają na tankowanie, uzupełniając środki gaśnicze oraz bieżący serwis. Najbliższym zbiornikiem wodnym wykorzystywanym przez samoloty gaśnicze jest akwen w turbi pod Stalową Wolą. To z niego dromadery pobierają wodę, by jak najszybciej wrócić nad ogień.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: W Nisku utworzono punkt koncentracji sił dla podkarpackich strażaków kierowanych do walki z dużym pożarem w powiecie biłgorajskim. Do działań przewidziano 16 zastępów. Do akcji skierowano wybrane jednostki z różnych powiatów decyzją stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wśród zadysponowanych sił są m.in. strażacy z powiatów Stalowowolskiego, Dębickiego i Tarnobrzeskiego. Dwóch strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu bierze udział w akcji gaszenia lasów na terenie powiatu biłgorajskiego, mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
3: Ci ludzie muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją psychofizyczną, a także specjalnymi warunkami do prowadzenia działań ratowniczych w tych obszarach najbardziej zagrożonych.
2: Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, podkreśla kapitan Strojnowski.
3: Musimy zwracać uwagę, że obecnie panuje wysoka temperatura oraz niska wilgotność, a w połączeniu z silnym wiatrem, porywistym wiatrem, może to doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.
2: W związku z pożarem na Lubelszczyznę zadysponowano także kompanię gaśniczą Kielce, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Marcin Bajur.
4: W skład kompanii wchodzi 27 jednostek sprzętu, w tym m.in. 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z składami, a także kontenery gaśnicze oraz oczywiście 57 strażaków z ziemi świętokrzyskiej udaje się na miejsce działań. Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany.
2: Front pożaru ma około 2 kilometrów. Działania utrudnia silny wiatr.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie starosta powiatu mieleckiego uczestniczył w podpisaniu umów z wojewodą na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powiat mielecki otrzymał ponad 5 milionów złotych dofinansowania na modernizację części budynku starostwa, mówi starosta mielecki Kazimierz Gacek.
5: Tam mamy stworzyć bardzo nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego dla całego starostwa, ale również ten obiekt będzie pełnił funkcję schronienia dla ludności, jak także również i będzie służył ewentualnie wojsku w razie takich potrzeb.
2: Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października bieżącego roku.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy uczestniczyli w otwartym spotkaniu z posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwig. Rozmowy odbyły się dziś w tarnobrzeskiej wozowni. Tematem były prawa osób z niepełnosprawnościami, system wsparcia oraz planowane zmiany i inicjatywy w tym zakresie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyli także Dariusz Bożek, dyrektor tarnobrzeskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Łucja Biało, przewodnicząca Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Dzisiejsze spotkanie było częścią cyklu organizowanego w różnych miastach Polski, mówi posłanka Iwona Hartwich.
6: Przyjechałam do Tarnobrzega, aby wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami, porozmawiać o ich problemach, o problemach rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Na każdym takim spotkaniu płyną pytania, na jakim etapie jest projekt o asystencji. Jest temat o ubezwłasnowolnieniu. Są pytania o zasiłek pielęgnacyjny, czemu nie jest weryfikowany. Mamy nową ustawę o świadczeniu wspierającym. I tą ustawę też trzeba bardzo mocno tłumaczyć.
2: Iwona Hartwich od lat angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Posłanka jest matką ponad 30-letniego syna z porażeniem mózgowym, który porusza się na wózku inwalidzkim.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, a także prezentacje artystyczne i koncerty. To już w tę niedzielę, 10 maja, mówi wójt gminy Samborze Adrian Wołos.
7: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitnącej jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitnącej jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji, także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
2: Gwiazdami wojewódzkiego święta kwitnącej jabłoni będą Miły Pan, Red Lips oraz grupa Ira, patronat medialny Radio Leliwa.
0: Radio Leliwa, numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
1: Tej nocy temperatura może spaść do 10-11 stopni. Niewykluczone jeszcze opady deszczu. Natomiast jutro w naszym regionie ładnie. Jutro temperatura maksymalna to nawet 25 stopni. Jutro wieczorem i w nocy mogą pojawić się opady deszczu. No ale piątek bardzo ładny. W piątek temperatura maksymalna to 19-20 stopni. Sobota to temperatura także w okolicach 18-19 stopni i w niedzielę także ładnie, też pogodnie, temperatura na poziomie 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Jest już 26, no prawie 7. To jest Leliwa, to jest dobry wieczór z przebojowym charakterem na wiosnę. Mamy 6 maja, dzisiaj jeszcze warto złożyć życzenia Jakubowi, także Judycie, także można wybrać się na przykład do Benedykta. Ślemy gorące życzenia, u nas Pink.
0: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.

0: Słynny Kanadyjczyk Garo Gitao w Leliwie 20.16, dziś o 21.00. Polska muzyka, rzecz jasna. Zaprasza Piotr Duma. Również dziś coś niesamowitego dla fanów piłki nożnej. Bayern Monachium PSG. To jest mecz rewanżowy. Ja przypomnę wczoraj fantastyczny mecz Arsenal Atletico. Arsenal jest już w finale.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12.15.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

To była Shakira. Jej Whenever, Wherever w Leliwie Migranci. Taylor Swift, Sigma. Będzie także urocza Meghan Trainor w Leliwie.

0: Gentlemani z Modern Talking w Leliwie. Za 7 minut będzie już godzina 21. Przypomnę, że o 21 polska muzyka. Piotrek Duma gorąco was zaprasza. Ja przypomnę, że tej nocy temperatura może spaść do 11 stopni. Również tej nocy spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia ładniej, pogodnie, ale wieczorem i w nocy niewykluczone opady deszczu. Ja dziękuję. Piotrek Żak, do usłyszenia.
1: Radio Leliwa. Gramy dla was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Autopromocja.
1: Jest powiedzenie, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. A ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim poznać to, co nasze. Dlatego gorąco zapraszam w każdą środę tuż po 21 na 2 godziny tylko z polską muzyką. Piotrek Duma, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Energia. Dobry wieczór, witajcie. Do 23:00, dwie godziny z polskimi dźwiękami, ale dzisiaj pierwsza, tak szybciutko patrzę, pierwsza środa miesiąca, to znaczy, że skupiamy się przede wszystkim na dźwiękach lokalnych. Formacja Nowodębska nie istnieje z 33 różnych powodów. GF, FG i tutaj mamy Gurdak Franecki albo Franecki Gurdak. Płyta Ucieczka i za nami Smutny Gniew, ich propozycja i tak co jakiś czas wracam do tej płyty, którą panowie tutaj lata temu przygotowali. Mam po swojej prawicy i lewicy płyty lokalne. Mam przygotowane dźwięki w postaci plików. Mam rozmowę umówioną, więc jeszcze 25 minut i będziemy się łączyć z Jagodą Jodzińską, która kilka dni temu zaprezentowała swój najnowszy singiel łącznie z teledyskiem, więc będziemy się z Sandomierzem łączyć, a później też taki totalnie stylistyczny miszmasz, bo mocne dźwięki będą też. A co? To wszystko przed nami dzisiaj do 23:00. Jesteśmy stacją lokalną, więc to też bardzo istotne i ważne, żeby naszym lokalnym muzykom pomagać, żeby dać szansę pokazania ich twórczości także na antenie radiowej. Była Nowa Dęba, to do Tarnobrzega teraz się przenieśmy. VRA, ich kapitalna płyta W pogoni. I takie, powiedzmy, może to nie jest najpiękniejsze słowo, odpryski, ale później pojawi się Michał Wójcik jako Looperman i jego najnowsza propozycja. Ale przecież zapomniałbym, że kartka z kalendarza, tak się to mi dźwiękami, tą muzyką zaoferowałem, żebym o kalendarzu zapomniał. 126 dzień roku, 19 tydzień roku, imieniny obchodzą dzisiaj. Filip, Jakub oraz Jan Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand, Ewodia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, Święto Gwardii Szwajcarskiej. Cytat dnia, Haruki Murakami powiedział, przynajmniej słońce jest zawsze za darmo. No to chyba dla Szkotów, nie? Do 23:00 gramy po polsku lokalnie. VRA, taki mały z płyty W

Czas na zmiany, zespół Dusza. Emotional War. Powiem tak, niestety. Ale właśnie, dlaczego niestety? Niestety to była ich ostatnia produkcja. Nic więcej już nie nagrali, nie wydali. Więc jedynie pozostaje się cieszyć, że choć tyle nam zostało w postaci dwóch kaset i jednego CD-ka, którego, uwaga, nawet w dużych takich salonach ogólnopolskich można było nabyć. 13 minut po godzinie 21, tak powolutku zbliżamy się do tej 21.30 i do łączenia z Jagodą Miedzińską w Sandomierzu, gdzie będziemy rozmawiać, gdzie wreszcie zaprezentujemy, zagramy jej najnowszy singiel. A póki co, to jeszcze zostańmy w Tarnobrzegu za sprawą formacji Ian Boone and the Music. Pierwsza płyta zatytułowana po prostu Ian Boone and the Music. Później była druga, a później właśnie. I teraz dlaczego nie ma nowych dźwięków? Ja się pytam. Dlaczego nie ma nowych dźwięków? A może zaczaruję, a może się uda. Dzisiaj z tego ich debiutu Say, Ian Boone and the Music, Tarnobrzeg.

Świecę jaśniej, to jej koalicja Śmielak, Ala po prostu z Zawichostu. I jakiś czas temu rozmawialiśmy z Alicją, rozmawialiśmy o tej piosence, prezentowaliśmy ten singiel, także ten drugi, który przygotowała z Don Juanem. Joker, to taki był tytuł tej piosenki. Czekając na połączenie z Jagodą Judzińską, to zostaniemy może jeszcze przy Ali z Don Juanem. Joker, proszę bardzo.

Walker, Ala z Don Juanem, ich wspólna produkcja. W międzyczasie mam chyba znak sygnał, że Gutka już jest powoli gotowa, to zanim połączymy się, mam przygotowaną jej poprzednią piosenkę, poprzedni singiel sprzed 2 lat, Potrzebuję Cię, to Jaga.

0: potrzebujecie, to Jaga. Jagoda Judzińska, która już jest na łączach. Cześć, dobry wieczór, Jagodo. O, słysz, coś nam się rozłączyło było. Halo, halo? Halo, halo? Dobrze, to słuchajcie, to zrobimy w ten sposób, iż że pewnie jeszcze raz trzeba się będzie z Jagodą połączyć. No to, jejku, no. Robimy to po prostu, że tak powiem, na żywo. O, coś się rozłączyło było. Moment, spokojnie, damy radę. Wiecie, wszystko jest na żywo, dobra. A i moment, jak powiedział Guslik w czterech pancernych. No i co? No i co? I mamy tutaj jakiś problem z połączeniem się. Tylko problem polega na czym? Na... dobra, a przed chwileczką dopiero byliśmy z Jagodą na łączach. Dobra, to słuchajcie, robimy w ten sposób, że jakoś tutaj będziemy... Tak, Jagoda pisze, że jest, a mi telefon odmówił posłuszeństwa i za jasnego grzyba, nie wiem dlaczego, zrobił taki psikus wtedy, kiedy go zrobić nie powinien. Nie wiem dlaczego. Tak sobie będziemy... tak. Jagódka, jak słyszysz, to rozłącz ten, bo jesteśmy też na socialach. Spróbuj się rozłączyć. Może u mnie tutaj coś odblokuje. Dobrze? I wtedy będziemy widzieć. A, ale pierwszy raz mi się coś takiego, wiecie co? Zdarza. Nie, więc, a co? Zobaczymy. O co? Spróbuj wyłączyć swój, rozłączyć się. Bo ja ciebie nie słyszę. O, dobra, to słuchajcie, robimy w ten sposób. Jagódka, jeszcze raz do ciebie będę kręcił. Tylko uważaj, bo to będzie, że tak powiem, na żywo. Moment, jedno ucho sobie zrobię. Nie będę głośno mówił numeru, ale słyszycie, że może ktoś umie po prostu na słuch. No i co? I sprawdzamy, czy się słyszymy. Halo, słyszymy się już, Jagódko?
1: Słyszymy się, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, cześć. Moment, sławki sobie nałożę już jak trzeba. Mamy odbicie, ale damy radę. Słyszymy się?
1: Tak.
0: 2 lata temu rozmawialiśmy tutaj o twoim poprzednim singlu. No i co przez te 2 lata się działo, że czekaliśmy aż tyle na twoją nową piosenkę?
1: Dlaczego czekaliście 2 lata, tak? Ciężka linia dzisiaj.
0: No nie ma to tamto. Słyszymy się?
1: Tak.
0: No to czemu 2 lata?
1: Generalnie to ciężko było i tak długo w moim życiu. Ciężko ze względu na to, że straciłam mojego tatę, który mnie bardzo wspierał, wierzył we mnie. Więc jego śmierć była dla mnie bardzo ciężkim momentem. Długo próbowałam się z tego podnieść. No ale jestem, wracam, żyję.
0: I nowa piosenka, powiedz, bo graliśmy przed chwileczką piosenkę, tą twoją poprzednią potrzebujecie. Czy twoja nowa produkcja podążyła tym kierunkiem, który słyszeliśmy, czy zrobiłaś jakąś muzyczną, stylistyczną woltę w jakimś kierunku?
1: Ha, wiedziałam, że to zapytasz.
0: No pewnie.
1: Nie. Wiesz dobrze, że rock jest bliski mojemu sercu i gdzieś tam cały czas siedzi we mnie, ale tym razem jest zupełnie coś innego, takiego bardzo bardziej wakacyjnego, letniego, w zupełnie innym klimacie. Piosenka powstała na wyjeździe na Cyprze, tam zapałam totalnie inny klimat, dużo słońca, wolności. No i taką dobrą energię właśnie dla was stworzyłam.
0: Ale tam był kręcony teledysk, ale też tam nagrywałaś, realizowałaś muzycznie, czy jakby pojechaliście już realizować ten klip z gotową piosenką?
1: Z gotową piosenką, ale tak pomyślałam o tym, że przychodzi teraz lato i ludzie potrzebują dużo energii, więc chciałam to wszystko przełożyć do muzyki i stworzyć taki numer, który daje nam taką energię. Już wcześniej to było tworzone przez, można powiedzieć, przez zimę. I wykorzystaliśmy moment tego, że za chwilę w Polsce będzie ciepło, ale jeszcze nie jest, więc pojechaliśmy na Cypr i tam stworzyliśmy klip właśnie do tej piosenki. Mm. Mniej więcej to cała strategia powstała troszkę wcześniej, w tych zimnych klimatach w Polsce słowa i pomysł, a cała realizacja powstała już na Cyprze, żeby dokończyć całą tą historię.
0: A tekstowo co chciałaś ludziom tym utworem powiedzieć od siebie?
1: Dać im odwagi, spokoju. Tam na przykład poczułam, że chcę po prostu być sobą i zrobić coś swojego. I taka część mojej takiej pozytywnej energii i takiej po prostu beztroskiego momentu, żeby ludzie po prostu nie rozkminiali, nie analizowali życia, tylko po prostu sobie słuchali i tak wchodzili w taki klimat wakacyjnego vibe'u.
0: Tak mi się wydaje, że ten poprzedni singiel miał bardzo dobry odbiór, bardzo dużo wyświetleń w mediach społecznościowych. Jakie nadzieje wiążesz z tym nowym utworem?
1: Fajnie to się teraz słucha ludziom akurat w takim momencie, gdzie jest już u nas ciepło. Walczymy o wyświetlenia do Eski, że to nie wiem, czy mogę tak na tej linii zdradzać, ale
0: No wiesz, bez konkurencji, bo jesteśmy jedyni, niepowtarzalni i koniec.
1: Właśnie, żeby Ewaj poleciał w telewizji z racji tego, że ten klip będzie cały czas odtwarzany ludzie, którzy tam cały czas słuchają muzyki.
0: A też jakby nie było, muzyka ma sens, jak się ją wykonuje na żywo. Jest szansa, żebyśmy cię gdzieś zobaczyli, usłyszeli właśnie na żywo, na koncercie.
1: No tak, jesteśmy teraz w trakcie jakby rozmów w dniach Sandomierza oczywiście u nas tutaj. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. To jest dopiero takie świeże. Jeszcze cały czas jesteśmy w trakcie rozmów, gdzie ta piosenka będzie. Bo tak jak mówię, walczymy o wyświetlenie na YouTubie, żeby to dalej po prostu realizować już na takim koncercie.
0: Powiedz też mi, czy masz już kolejne pomysły na następne utwory, czy jakby przygotowaliście ten utwór, jakby oddech i dopiero będzie praca nad następnymi?
1: Pomysły są zawsze, ale realizacja nie jest taka prosta. Powoli już coś się tworzy, tworzą się nowe rzeczy. Mam już kilka pomysłów, zarys też kolejnych numerów, więc na pewno nie zasnę na 2 lata, tak jak ostatnio.
0: No to ja myślę. Powiedz jeszcze mi, jeżeli na żywo będziesz występować, na pewno te 2 piosenki, co jeszcze można, czy czego można się spodziewać po tobie na występach, na koncertach?
1: Ciężko jest połączyć rock z takim vibe'em, ale tak naprawdę to są dwa światy jagody. Jedna jest taka promienna, wakacyjna i pozytywna energia, a druga gdzieś tam w sercu cały czas te rockowe brzmienia są. Więc na pewno chyba wrócę do tego roku i do tego rocka, jak to mówią, i na pewno będę chciała pójść dalej w tym kierunku. No tego się nie da oszukać. Taka jest dusza i taka jest charyzma. Ale realizujemy teraz po prostu takie utwory bardziej pod lato. Po prostu takie tworzą się bardziej wakacyjne i bardziej takie klimaty właśnie letnie.
0: A jeszcze tak trochę filozoficznie na koniec naszego spotkania zapytam. Jagoda 2 lata temu, Jagoda dzisiaj. Czy Jagoda się zmieniła, czy Jagoda jest cały czas tą samą Jagą sprzed 2 lat?
1: Zależy, z której strony to spojrzeć. Gdzieś tam w sercu ta sama dziewczyna, ale podniosłam się w takich najcięższych momentach mojego życia, właśnie takich, jak wcześniej wam wspominałam o tym, że straciłam tatę, który mnie bardzo wspierał. Był na każdym pokazie mody, był na każdym występie, był nawet na koncercie piosenki poprzedniej Jagi Potrzebujecie. Co się zmieniło? Zmieniło się we mnie, że mam chyba więcej siły teraz takiej. Może już nie mam nic do stracenia, jeżeli osoba, którą najbardziej kochałam w życiu, jej nie mam, więc jedyne, co mi zostało, to walczyć o siebie, żeby po prostu spełnić te marzenia. I stałam się chyba taka bardziej silniejsza, bo życie pokazało, że jednak trzeba walczyć. A wcześniej Jagoda była taka wrażliwa, wiedziałam, że wszystko się ułoży i że tak mam czas na wszystko, a teraz wiem, że już tego czasu nie ma, bo nigdy nie wiadomo, kogo się straci bliskiego. I gdzieś ta właśnie strata mną tak po prostu wstrząsnęła, że na pewno się nie poddam i na pewno będę silniejsza.
0: czego możemy tobie, Jagódko, rzucić?
1: Nie, a koncertów. Żeby po prostu wajt poszedł świat, żeby lecieć dalej. Bo to jest taki początek, żeby wrócić, bo już nieraz wracałam. Chciałabym teraz już wrócić na stałe, a nie mieć przez te dwa lata się podnosić od nowa. Więc zaczynamy od vibe'u, a potem po prostu pewnie przejdziemy na rockowe brzmienia.
0: No to tego bardzo mocno życzymy. Mam nadzieję, że się zobaczymy na jakimś koncercie na żywo, bo trzeba to zaprezentować. No i cóż, wszystkiego dobrego, Jagódko. Misia pewnie słucha, nie?
1: Misia słucha, została z babcią. No także fajnie, fajnie, pewnie wszyscy słuchają.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec, dziękując ci za nasze spotkanie. Zapowiedz ten utwór, który za chwilę wybrzmi.
1: Co ja wam mogę powiedzieć? Daję wam dużo odwagi, spokoju i takiej pozytywnej energii na te lato. Zapraszam was do słuchania.
0: Jagoda Judzińska, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No to co? No to w takim wypadku najnowsza propozycja Jagi. Gramy!

Jagoda Judzińska. To najnowsza propozycja, która jeszcze dzisiaj przed 23 wybrzmi. Więc pokonaliśmy problemy techniczne, telefoniczne. Pokonaliśmy udało się z Jagodą porozmawiać. Także jeszcze raz, Jagódko, serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie dzisiejsze. Liczę na kolejne. Tak, wróci na pewno, a przed nami Magda Ślęzak i jej kolejny singiel, który zapowiada płytę nagraną, przygotowaną, która jest gotowa do wydania. No to proszę uprzejmie, Magda Ślęzak, byś był, proszę uprzejmie.

Byś był. Magda Ślęza, której niesamowicie mocno kibicuję i tak naprawdę czekam na tę płytę, bo ja wiem, że ona jest, bo mi Magda i Adrian o tym mówili. Płyta jest gotowa, podobno jest też, że kilka jest zdecydowanie moich klimatów, więc bardzo, ale to bardzo czekam na tę płytę, co nie zmienia faktu, że te piosenki są naprawdę na co najmniej bardzo dobrym poziomie. Sam na sam, jeszcze raz Magda, wybrzmi. I też jest tutaj ważne, że scenariusz, reżyseria klipu, o czym Magda z Adrianem opowiadali tutaj kiedyś, została przygotowana przez Tarnobrzeżankę, przez Zuzannę Kundys. Ja powiem Zuzię Kundys, bo przecież Zuzię jeszcze pamiętam ze szkoły. I patrząc na tego klipa, naprawdę wykonali tam mnóstwo pracy i dużo świetnych pomysłów. Zachęcam was do tego, żebyście te klipy obejrzeli, ale dzisiaj ta wersja u nas w radiu, oczywiście wersja dźwiękowa, Magda Ślęzak Sam na Sam, i czekamy na kolejny singiel, czekamy na album Magdy. Cóż więcej powiedzieć? Sam na Sam.

Alleluja. Mister Polak. To rok 2022. Wtedy pojawiła się płyta już tak trochę post mortem, dlatego że Jacek Polak, kompozytor, gitarzysta, wokalista, mózg tego zespołu, zmarł w roku 2020. Ach, wielki żal, bo znakomity muzyk i nie spotkałem osoby, która, znając Jacka Polaka, ja go osobiście nie znałem, powiedziałaby na jego temat złe słowo. Widziałem go, słyszałem jako gitarzysta, jako muzyka, po prostu no taka pozytywna masakra. Miałem czasami wrażenie, że on potrafi na tej gitarze zagrać po prostu wszystko. Jacek Polak i Mister Polak, 7 źródeł z roku 2022. 21:57. Teraz może tak troszkę, no było mało tego hałasowania dzisiaj, to spróbujemy nadgonić. Może jak Agata słucha, to zaraz napisze, że właśnie hałaśnik jestem. Ale zacznijmy od zespołu Meteopata. Muzycznie będzie ślicznie. Tomek Wróblewski na co dzień podstawowy głos zespołu Snow. Tutaj wokalista grupy Meteopata, Czasu Plan. Proszę bardzo.

No to mamy tutaj formację God Force One. Zespół ze Starachowic. A ciekawa rzecz jest taka, że na przykład gitarzysta Eryk Erol, czyli po prostu Paweł, grał przez dobrych kilka lat, nagrał dwie płyty z zespołem Corruption, a Bigos, czyli Marcin Budziński, perkusista, jest obecnie członkiem formacji Liszaj, no, zespołu założonego przez mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, Arka Gruszkę. Także no, gdzieś cały czas te nasze tutaj regiony muzycznie się przecinają. No to ja myślę, że niech jeszcze Corruption dzisiaj wybrzmi, bo akurat miałem do książki o zespole tak kilka dzisiaj fajnych rozmów, między innymi z Bigosem, ale też takie nawiązanie do zespołu Corruption Devilshire z roku 2014. I pamiętajmy, że na tej płycie gościnnie z pięknych dźwięków harmoniki ustnej użyczył i zagrał Sławomir Wierzcholski, więc takie miłe połączenie bluesa i zespołu stoner metalowego. Dlatego tak sobie pomyślałem, że dzisiaj ten Traveler Blues niech wybrzmi. Zespół Corruption, a przy okazji 35 lat istnienia w tym roku i niedawno odbierali od burmistrza Sandomierza wyróżnienie, uhonorowanie tej ich działalności, za co pani burmistrzu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Corruption Traveler Blues, proszę bardzo.

No to mamy stoner, metal, mamy bluesa w postaci Sławomira Wierzchowskiego, ale też chciałbym wam zaprezentować taką miniaturę z tej płyty. Też troszkę udowodnimy, że to nie jest tylko takie no, mocne granie. No tak, Ania napisała, że jak to wcześniej, przepraszam, że było tak miło. Zawsze można wyciszyć, a ja napisałem albo polubić. Ale Agatka też się odezwała. Też Agatka tutaj dorzuciła, że ale krzyczą. Agatka, śpiewają z dużą ekspresją. Tego się trzymajmy. No to zostajmy jeszcze na chwileczkę przy sanomiersko-warszawskich Korabszynach. Taka akustyczna impresja z tej płyty.

Tak jak chcesz. Jaromir Janicki, Kamil Kondek. To świeża sprawa, bo premierowaliśmy ten utwór tutaj u nas, ale jest też w sieci już klip dostępny do tego utworu. Tekst i muzyka Kamila Kondka. Jaromir, uwaga, ma całe 16 lat, więc wielka przyszłość przed nim, wielki talent, wielka nadzieja. Trzymamy kciuki, żeby rozwijał tylko swoje skrzydła. Tak jak chcesz. Jaromir Janicki, Kamil Kondek ze Staszowa, obydwaj panowie, więc to wszystko dzieje się w naszym regionie, więc jak to fajnie trzymać kciuki, jak to fajnie gratulować, jak to fajnie pomagać, na ile się może, utalentowanym mieszkańcom naszego regionu. 18 minut po godzinie 22. Ja jestem Wiedźma, Karolina Paterak, czekając na kolejne single. Warto by było, żeby już coś, Karolino, nowego, żebyśmy mogli grać. Chociaż ten utwór jest super, ale daj nam paliwa, żeby coś zaprezentować nowego. A wiem, jak to wiem, ale nie powiem. Wiem i prawie powiem, że pracują, więc chciałbym możliwie jak najszybciej te efekty usłyszeć i się z wami nimi podzielić. Ja jestem Wiedźma, Karolina Paterak. No to okolice Mielca. Siedzimy tutaj cały czas w tym naszym regionie, ależ dumny jestem z tych naszych muzyków.

0: Budzę się sam. No, Robert Lubera, Zespół Niebo. Nowa Dęba, Kraków. Wracam do tej piosenki. Od momentu obejrzenia po raz pierwszy, lata świetlne temu, przedstawienia Byskrakina w Teatrze Ludowym w Krakowie, jestem wielkim miłośnikiem tego utworu. To Budzę się sam. A za chwileczkę to, co mnie tak pozytywnie trzasnęło, słuchając formacji The End. Zaczynam od nowa, ale to taka nieoryginalna, ta D&D-owa wersja kasetowa, tylko zarejestrowana po latach ponownie. Robert Lubera, Zespół Niebo. Zaczynam od nowa.
1: Tyle dni, że bałem wspomnienia, rozliczałem każdy dzień. Chciałem coś

Walkie by, walkie by. Robert Lubera, zespół Nieboto. Inna wersja. Ja w międzyczasie tutaj sobie przygotowałem już też kilka, może nie tyle nowości, co nagrań mniej znanych, mniej kojarzonych, naszych tutaj lokalnych. Zacznijmy od nowodębianina Artura Wilka, który no mieszka poza granicami kraju od jakiegoś czasu, ale cały czas tworzy. Podesłał mi jakiś czas temu swoje nagrania, więc z przyjemnością mogę się pochwalić, znaczy ja się mogę pochwalić twórczość Artura. No to też dowód na to, że każdy może i trzeba chcieć i trzeba próbować, trzeba realizować swoje marzenia. Ja od jakiegoś czasu tak jak mam komuś czegoś życzyć, to tak skróciłem do minimum moje wszystkie życzenia, aczkolwiek one są w 150% szczere, bo zazwyczaj piszę zdrówka i spełniania marzeń, czyli inaczej, zdrówka, spełniaj marzenia. No to proszę uprzejmie, Artur Wilk, I'm on my way.

I'm on my way. Artur Wilk, nowodębianin, mieszkający poza granicami kraju, ale tworzy, nagrywa i tymi piosenkami mnie obdarował, a ja się dzielę nimi z wami. 22:39, wracamy do koncertu galowego, koncertu finałowego pierwszej edycji festiwalu imienia Marka Sochackiego. Dzięki Robertowi Wiórkiewiczowi mamy te nagrania, możemy dzisiaj ich posłuchać i już w tym momencie sobie pozwalam odtworzyć, przygotować utwór wykonywany przez Klaudię Kopyć-Kaczmarską i Kaspra Pacholczaka Po szkodzie. To piosenka oczywiście do tekstu Marka Sochackiego, ale muzykę skomponował i całość aranżacji podkładu przygotował Robert Wiórkiewicz. Graliśmy to kilka razy w wersji, powiedzmy tak, oryginalnej, studyjnej, ale dzisiaj z tego sandomierskiego koncertu, który miałem wielką frajdę, wielką przyjemność i zaryzykuję taką górnolotne słowo, zaszczyt. I tutaj w ogóle nie przesadzam poprowadzić ten koncert, więc bardzo miło go wspominam. Super artyści, piękny repertuar. Reakcja widowni taka oczarowywująca. No a zawsze przy okazji prezentacji piosenek śpiewanych przez Olę Kwietniowską zawsze gdzieś do tej mamy będziemy mrugać okiem ze sceny. I mama i Ola wiedzą dokładnie wtedy, o co chodzi. Klaudia Kopyć-Kaczmarska, Kasper Pacholczak Po szkodzie, Marek Sochacki tekst, Robert Wiórkiewicz muzyka. Koncert, nagranie koncertowe z Sandomierza.

0: po szkodzie. Klaudia Kopeć-Kaczmarska, Kasper Pacholczak.
1: No i w zasadzie samo się zapowiedziało, tak samo. Prawda? To jest tak jak...

Ale to jest fajne. Droga, Luperman, czy Luperman ma Michał Wójcik. Tarnobrzeg, kiedyś Wiarej, teraz pracuje pod własnym nazwiskiem, pod własną ksywką artystyczną i te jego kolejne produkcje są zawsze bardzo ciekawe i z wielką frajdą do nich wracam. 22:54, no to pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to nasze kolejne dwugodzinne spotkanie z problemami technicznymi w włączeniu z Jagodą, ale daliśmy radę. Szybko tutaj podpatrzę 24 piosenki z tą, która przed nami udało się dzisiaj zaprezentować. Wszystkie tak zwane lokalsy. Więc no, ja bardzo miło ten dzisiejszy wspólny czas będę wspominał. Także życzę Wam pięknego, udanego, wspaniałego, pozytywnego, cieplutkiego, dobrego, zdrowego, pokojowego tygodnia. Jutro Tadeusz Gospodarczyk o 21:00 zaprosi na kolejny rejs pod żaglami Leliwy. We wtorek mam nadzieję, że uda nam się po raz kolejny zadać pytanie, kto dziś piosenki te zna. A w środę trochę pohałasować z latami 90. i 2000. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Za chwileczkę tytuły dzisiejsze wędrują na fanpage Gramy po polsku w Radio Leliwa. No i chyba to wszystko. Poza tym, żeby zapowiedzieć, że na dobranoc. Tarnobrzeżanin w Warszawie, Mariusz Ryciak z jego albumu Ja mężczyzna, kiedy jesteś w mojej bajce? Nie, kiedy jesteś ze mną. Bo chciałem zagrać chyba dwie piosenki, z dwóch tytułów zrobiłem po prostu jedną piosenkę, kiedy jesteś ze mną. Dużo dzisiaj na żywo mamy tych akcji, ale po prostu audycja na żywo, nie ma żadnego wstydu. Chyba wszystko, tak? Piotr Gduma, do usłyszenia, dobranoc, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jest powiedzenie, że cudze chwali ma swego nie znamy. A ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim poznać to, co nasze. Dlatego gorąco zapraszam w każdą środę tuż po 21 na 2 godziny tylko z polską muzyką. Piotrek Duma, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina 23.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina pierwsza.
1: Chwila relaksu z Radiem Leliwa w Sandomierzu na 104,7.